0: Władza to jest na pewno jeden z elementów do zmiany, jeżeli ta koalicja, mam nadzieję, że tak będzie, straci władzę po kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: Ale żeby straciła, to wy musicie się bardzo, bardzo, bardzo mocno postarać. I to tak delikatnie mówiąc.
0: Wszyscy politycy muszą się starać. My mamy za swoje zadanie z jednej strony krytykować tych, którzy dzisiaj rządzą, ale także pokazywać alternatywę. I Prawo i Sprawiedliwość to właśnie robi. Jesteśmy przecież w trakcie budowania swojego programu. Pierwsze fragmenty tego programu już ogłosiliśmy kilka dni temu. Mam nadzieję, przyszły premier Czarnek mówił choćby o tych elementach związanych z podniesieniem drugiego progu podatkowego, czy z tak zwaną srebrną płacą dla seniorów. To są elementy, które my na pewno będziemy podnosili i na pewno jednym z elementów, który wprowadzimy, to będzie likwidacja edukacji zdrowotnej. Plus do tego choćby przywrócenie prac domowych i swobody działań dydaktycznych nauczycieli, bo to nauczyciel wie najlepiej, jak pracować ze swoimi uczniami, jakimi metodami.
1: A czy uważa pan, że wasz kandydat, wasza twarz przekona nieprzekonanych do Prawa i Sprawiedliwości?
0: Część tak, część nie. Nie ma człowieka w polityce, który by przekonywał wszystkich. Każdy będzie miał i zwolenników, i przeciwników. Natomiast pan profesor Czarnek jest na pewno człowiekiem energicznym, przebojowym, szybko się uczy. Ja pamiętam go z Ministerstwa Edukacji i Nauki. I chociaż on nie był nauczycielem pracującym w szkole podstawowej czy średniej, bardzo szybko jakby uczył się tego resortu, tej dziedziny. I myślę, że to dobry polityk energiczny, który potrafiłby pokierować rząd.
1: Więc wracamy jeszcze na moment do województwa podlaskiego. Kolej wróciła do Łomży w sobotę. Łomżę odwiedził sam premier Donald Tusk, ale na tym oficjalnym pierwszym przejeździe nie było ani jednego przedstawiciela prawicy. Dlaczego?
0: To nie pierwsza sytuacja, kiedy obecna koalicja rządowa, kończąc inwestycje, które rozpoczynało Prawo i Sprawiedliwość, potem wypina piersi do przypilnania medali i chwali się krzyżąc, że to oni zrobili. Podobnie było z niektórymi mostami, obwodnicami drogowymi, których budowę rozpoczęliśmy, zainicjowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ale ponieważ proces administracyjny i sama budowa trwa kilka lat, nie wszystko zdążyliśmy zrobić. Te inwestycje, które zaczęliśmy, oni już nie byli w stanie zatrzymać i całe szczęście, bo w wielu innych wypadkach, gdy nie rozpoczęły się inwestycje, mam tu na myśli chociażby dalszy przebieg trasy S8 i S16 na północ od Białegostoku w stronę Augustowa oraz w stronę Ełku, no to zostały zawieszone, zostały zlikwidowane. Tam tras ekspresowych według Koalicji Obywatelskiej ma już nie być. I trochę podobnie jest z koleją do Łomży. Cieszę się, że kolej znowu dotarła do Łomży, bo miasto tak duże zasługuje na to, aby mieć różne źródła transportu, ale tu znowu inicjatywa tak należała do Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, za pierwszego Tuska zawieszono dużą część połączeń kolejowych, między innymi zlikwidowano dużą część bocznic, chociażby w Sokołach rozebrano bocznicę kolejową, my ją odbudowaliśmy, a trasa do Łomży to w ogromnej mierze zasługa Prawa i Sprawiedliwości, tyle zakończona właśnie w tej chwili.
1: Powrót kolei do Łomży po tych ponad 30 latach to było naprawdę duże wydarzenie medialne. Jako politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogliście schować tego honoru do kieszeni i jednak się pojawić, skoro uważacie, że to też jest wasza zasługa, że ta kolej wróciła.
0: A nie wiem, czy ktokolwiek zapraszał. Do mnie żadne zaproszenie na ten temat nie dotarło. Trudno przyjeżdżać na oficjalne otwarcie, jeżeli nawet nikt nie zaprasza. Podobnie dzieje się niestety także w sprawie innych otwieranych inwestycji. Ja chętnie bym pojechał na otwarcie, nie wiem, na przykład obwodnicy Suchowoli, która jakaś czas temu była otwierana, a był to nasz pomysł finansowany z programu 100 obwodnic w Polsce, ale nikt nas po prostu na to nie zapraszał. My często z mediów dowiadujemy się, że odbywa się konferencja prasowa, w której politycy obecnie rządzącej koalicji otwierają inwestycje tak naprawdę rozpoczęte i przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, których oni już zatrzymać nie mogli.
1: To będzie trudna kampania wyborcza?
0: Oczywiście, że będzie. Każda kampania wyborcza jest trudna. Na pewno będą jeszcze większe emocje niż w tej chwili, chociaż za każdym razem wydaje nam się, że ten poziom emocji już jest tak wysoki, że wyższe już być nie mogą. Natomiast spodziewam się, że koalicja rządowa, próbując odsunąć od siebie niewygodne tematy, jak chociażby ten, o którym rozmawialiśmy na początku audycji, dotyczący specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej, specjalnych zarobków jej działaczy, nie tylko w służbie zdrowia, ale także choćby w spółkach komunalnych, będzie próbowała to przykryć jakimiś innymi tematami i będzie na pewno rzucała oskarżenia wobec dzisiejszej opozycji, próbując ją obciążać jakimiś grzechami, bądź oskarżając o jakieś złodziejstwo, przekraczanie prawa i tak dalej, i tak dalej. Na pewno ta kampania niestety będzie po raz kolejny brutalna. To szkoda, bo powinniśmy raczej rywalizować na programy, mówić o tym, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione i jak poprawić sytuację Polski i Polaków.
1: Zawsze staram się każdą rozmowę zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, więc tych emocji na pewno nie czują ci, którzy za moment rozpoczynają wakacje. Jako były minister edukacji, czego życzyłby pan i uczniom, i nauczycielom?
0: Dobrej pogody, umiejętności wypoczynku, bezpiecznego wypoczynku i żeby nabrali sił do tego, aby wrócić do szkoły, do przedszkola, do pracy w wypadku nauczycieli. Każdy z nas potrzebuje urlopu, aby te urlopy były jak najbardziej korzystne, aby wakacje były po prostu fajne, jak to mówi młodzież i dzieci.
1: No i my się do tych życzeń dołączamy. Bardzo dziękuję. Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?

0: Ministerstwo Książek.
1: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie. I o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna, wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie, a jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy gdzieś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
0: Ministerstwo Książek.
1: Drogie mamy, weźcie głęboki oddech, usiądźcie spokojnie i pomyślcie o sobie i swoim macierzyństwie jako wystarczającym. Ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, radością, niepokojem, trudami i lękiem. Usiądźcie i wsłuchajcie się w siebie, w to, co o waszym byciu mamą mówi wam głowa i serce. Wasze, nie czyjeś, znalezione w rolce w internecie, w słowach doradców, którzy może i chcą dobrze, ale różnie to wychodzi. Wasze, a nie te bolesne usłyszane na sali porodowej czy poporodowej. Wasze, a nie te, którymi się karmimy porównując i katując. Odzyskajmy dla siebie nasze macierzyństwo, a pomoże w tym książka Martyny Piotrowskiej Mamo, oddychaj spokojnie, wydana przez wydawnictwo Mando. Autorka jest psychoterapeutką i specjalistką okołoporodową, pracującą z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą. Taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
0: Ministerstwo Książek.
1: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem, napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny są sąsiadujące z rozległą laguną przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku. Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów, w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski. W przypadku Wenecji jest to ochrona ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji w tej części Europy. Więc jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam lwa świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Kitz, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta. Wenecja niezatapialna, świetna książka, wydana przez wydawnictwo literackie.
0: Ministerstwo Książek.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
1: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Człowiek nie może być przywiązany do dwóch panów. Mówi nam Chrystus dziś w Ewangelii. Bóg i mamona nie mogą być na jednym poziomie. Zresztą przypominamy sobie naczelny drogowskaz naszego życia, przykazanie miłości. Mówi: Boga mamy miłować całym sercem, całą duszą, ze wszystkich naszych sił i myśli. W tej sytuacji inne sprawy, inne osoby, rzeczy, które pojawiają się w naszej codzienności, będą znajdować właściwe sobie miejsce w takiej pewnej hierarchii wartości. A gdy jest inaczej, gdy mamona, o której mówi Jezus, zajmie to pierwsze miejsce, najważniejsze miejsce w naszych myślach, dążeniach, troskach, to wtedy tak naprawdę miejsce dla Pana Boga się będzie kurczyło albo w ogóle zaniknie. A pod tym pojęciem mamona mogą się kryć różne rzeczy, sprawy. Może być to chociażby wielkie przywiązanie do bogactwa materialnego. Tak wielkie zatroskanie.

0: nie o to, by zdobywać, posiadać, pomnażać, zachować to, co się posiada. Także dla Bożych spraw, dla modlitwy, dla życia religijnego nie będzie ani czasu, ani ochoty, ani sił. Ale to może też być zbyt wielkie przywiązanie do oglądania telewizji, do korzystania z komputera, z innych urządzeń elektronicznych, a może jeszcze jakieś inne rzeczy, które przysłonią nam Pana Boga. I wtedy tak naprawdę o tym myśląc, dostrzeżemy prawdę, o czym nam Jezus dzisiaj mówi. Nie można dwom Panom służyć. A my? Komu służymy? Komu naprawdę chcemy służyć?
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: dobrym nastroju. Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Tłum mieszkańców przywitał pierwszy pociąg pasażerski, który po ponad 33 latach zawitał do Łomży. Miasto nie jest już czarną dziurą na kolejowej mapie Polski. Po wielu latach do Łomży przyjechał pociąg z Ostrołęki. Na jego pokładzie znaleźli się najważniejsi politycy i samorządowcy. Wśród nich był premier Donald Tusk, który w czasie konferencji prasowej zorganizowanej na dworcu w Łomży podkreślał, że to historyczny moment dla regionu. W przejeździe inauguracyjnym wziął udział także minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który mówił, że to pozytywny impuls dla regionu.
2: To bardzo dobra wiadomość dla Łomży, dla ziemi łomżyńskiej, dla województwa podlaskiego. To likwiduje wykluczenie komunikacyjne. W ogóle ziemia łomżyńska była jedną z najtrudniejszych ziem, jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, o wykluczenie właśnie kolejowe, i to się zmienia. Dzisiaj te przebudowane linie będą dawały szansę szybkiego przemieszczania się. To jest rozwój Łomży, to jest rozwój całego województwa.
1: Marszałek Łukasz Prokorem w rozmowie z naszym radiem wskazywał na korzyści płynące z powrotu kolei pasażerskiej. Podkreślał również, że realizacja zadania udała się znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano.
3: Jest to wielka szansa rozwojowa dla tej części województwa, a też dla całego województwa. Najpierw trasy Białystok, Łomża, Ostrołęka, Olsztyn, a za rok połączenie z Warszawą. Jest to historyczna chwila rozwojowa dla naszego regionu. Myślę, że ostatnie 2 lata to jest okres dobrej współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie infrastruktury kolejowej. Przypominam, że pociąg Białystok-Warszawa jedzie dzisiaj niespełna godzinę 20. Remontujemy 6 dworców w całym regionie, w większych i w mniejszych miejscowościach. Cieszę się, że wreszcie, ale też warto podkreślić, że to jest 4 lata prawie przed czasem, bo planowo mieliśmy to otworzyć w roku 30, a udało się dzięki dobrej pracy zrobić to prawie 4 lata szybciej.
1: Dzięki reaktywacji kolei mieszkańcy zyskali regularne połączenia do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, mówił, że widok pociągu, który po tylu latach przerwy wjechał do Łomży, to dla niego wzruszający moment.
4: Jechałem ze Ostrołęki tutaj, ogarniało mnie wzruszenie. Cieszę się też, że tyle ludzi przyszło po to, żeby przywitać pierwszy pociąg w Łomży. Będzie następował komfort funkcjonowania ludności, ale też wzrost gospodarczy. Teraz czekamy na kolejną deklarację, że do sierpnia 2027 połączymy się z Warszawą. Jeśli to nastąpi, to powiem szczerze, że Łomża już przestanie być miastem wykluczonym transportowo.
1: Mieszkańcy regionu przybyli, aby zobaczyć historyczny moment przyjazdu pierwszego pociągu. Wśród nich zarówno starsi, którzy patrzyli na to z sentymentem, ale także ci nieco młodsi.
5: Moim marzeniem trochę jest zostać maszynistą pociągu i chciałbym też pojeździć pociągiem.
6: Ja akurat będę korzystać, bo ja pracuję w Ostrołęce. To połączenie będzie alternatywnym dla jazdy samochodem, bo w czasie jazdy pociągiem można jeszcze coś zrobić. Jak się jedzie samochodem, to już to gorzej.
7: Wielkie wydarzenie, na które żeśmy czekali, no wspaniale, bardzo się cieszymy, naprawdę. Mamy rodzinę w Polsce, więc będziemy sobie podróżować. Nie będziemy już musieli jechać samochodami. No naprawdę, wielka chwila, wielkie wydarzenie.
8: Bardzo dobrze, że kolej wraca. W końcu Łomża się rozwija. Dzięki temu będziemy mieli lepsze perspektywy połączenia. No. Po pierwsze, ceny autobusów bardzo wzrosły. Nie oszukujmy się. A może kolej będzie trochę tańsza.
6: Pierwszy raz pociągiem dla dzieci. Także zobaczymy, czy się spodoba. To znaczy, z mężem jeździliśmy, ale dzieci pierwszy raz.
9: To są moje młode lata, pociągi. Także ja bardzo lubię pociągi. Zawsze będę, jak mogę, tak korzystam.
1: A pełna relacja jest dostępna na Facebooku i na stronie radionadzieja.pl. Łomża wróciła na kolejową mapę Polski po ponad 30-letniej przerwie, a to oznacza wzmożony ruch pociągów pasażerskich. Zarówno policjanci, jak i PKP, PLK przypominają o zasadach bezpieczeństwa w pobliżu przejazdów. Zwracajmy uwagę na znaki, apeluje podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
10: W związku z otwarciem linii kolejowej w Łomży apelujemy do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki drogowe w rejonach tych przejazdów kolejowych, aby było bezpiecznie.
1: Tomasz Łotowski z PKP PLK podkreśla, że już w pierwszych godzinach od powrotu ruchu kolejowego do miasta nie zabrakło nieodpowiedzialnych zachowań.
11: Niestety już w pierwszych godzinach po przywróceniu ruchu kolejowego pojawiły się sygnały o nieodpowiedzialnych zachowaniach uczestników ruchu w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych. Ignorowanie oznakowania, niezachowanie szczególnej ostrożności czy próby przejazdu przed nadjeżdżającym pociągiem mogą doprowadzić do tragedii. Przypominamy, że wraz z powrotem kolei wróciła także odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku.
1: Jak słyszymy, nie do wszystkich docierają apele policyjne i apele kolejarzy. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie przejawił młody kierowca z Łomży, 23-latek, nie posiadając uprawnień do kierowania autem. Najpierw zlekceważył czerwone światło na przejeździe kolejowym, a potem, widząc policjantów, próbował cofać samochód. O tej niebezpiecznej sytuacji na przejeździe mówi podkomisarz Karolina Wojciechian.
10: Na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kryjącego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony.
1: Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci przypominają, że kierowcy popełniający wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą się liczyć ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy i poniesieniem konsekwencji. To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy za kilka minut.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Jubileusz 608. rocznicy nadania Łomży Praw Miejskich to moment, który skłania do refleksji nad historią naszego miasta, jego dorobkiem i przyszłością. Tak mówił podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Łomży prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Samorządowiec wspomniał o ostatnich koncertach, które odbyły się w ramach celebrowania Dni Łomży i które połączyły pokolenia. Podkreślił, że historia Łomży to historia wielu przełomowych wydarzeń. Jedno z nich miało miejsce w miniony weekend, czyli powrót kolei do Łomży po 33 latach.
2: Wydarzenie o znaczeniu nie tylko symbolicznym, ale przede wszystkim rozwojowym. Nowoczesna infrastruktura transportowa stanowi szansę na dalsze ożywianie ziemi łomżyńskiej, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Powrót kolei oznacza łatwiejszy dostęp do miejsc pracy, szkół i uczelni, a także nowe możliwości dla przedsiębiorców i turystów. To również ważny krok w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu oraz procesom depopulacyjnym.
1: Podczas uroczystej sesji przyznano nagrodę prezydenta Łomży w dziedzinie kultury. Nagrodę otrzymała m.in. Fundacja Iskra Nadziei, działająca przy Radiu Nadzieja. Wyróżnienie odebrał prezes fundacji ksiądz Mariusz Schulz. Doceniono wieloletnią działalność organizacji na rzecz integracji mieszkańców oraz promocji wartości społecznych i kulturalnych. Organizowany przez fundację Festiwal Iskra Nadziei należy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w regionie. Gromadzi tysiące uczestników i artystów polskiej sceny.
3: Z całego serca w imieniu całej fundacji Iskra Nadzieje chcę podziękować za tą prestiżową nagrodę, którą otrzymaliśmy. Festiwal Iskra Nadziei, który łączy, który pokazuje ludziom młodym zwłaszcza wartości chrześcijańskie, zapraszając wykonawców Roxanę Węgiel, zapraszając Golec Orkiestrę, zapraszając Halinę Młynkową i wielu innych twórców. Chcemy pokazywać, że wartości, które płyną z tej muzyki, również mogą być przekazywane młodemu pokoleniu. Więc raz jeszcze dziękuję z całego serca za tą niezwykłą nagrodę i już teraz Państwa serdecznie zapraszamy. 4 września będziemy świętować 500 lat Katedry Łomżyńskiej. Do współpracy w tym roku zaprosiliśmy Kamila Bednarka.
1: Laureatki Dominika Kamenok i Weronika Szewczyk podkreślały, że to dla nich ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy.
4: Otrzymaliśmy dzisiaj nagrodę za nasze promowanie naszego miasta w dziedzinie tańca towarzyskiego.
5: Ja na przykład ostatnio na turnieju międzynarodowym Mazowia Cup otrzymałam klasę B w stylu standardowym.
4: To nagrody, które mogą wesprzeć nasze dalsze działanie na rzecz naszego miasta oraz dobra motywacja, żeby kontynuować to, co robimy.
5: I przede wszystkim motywuje nas też to do dalszego rozwoju.
1: W gronie laureatów w dziedzinie kultury znaleźli się również Wiesława Pawlak. Od lat dokumentująca i popularyzująca kulturę ludową ziemi łomżyńskiej i Kurpiowszczyzny, a także para taneczna Gabriela Filipkowska i Kacper Turkiewicz, odnoszące sukcesy na krajowych i międzynarodowych parkietach. Nagrody trafiły także do młodych twórców i artystów. Z okazji 608. rocznicy nadania Łomży Praw Miejskich w łomżyńskiej katedrze odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. W homilii hierarcha przypomniał o wielowiekowych tradycjach religijnych miasta.
6: Eucharystia dzisiejsza jest takim dziękczynieniem, a zarazem prośbą, aby dalej wizerunek tego miasta ciągle się zmieniał i ciągle nabierał wigoru. Zapewne władze miasta i my wszyscy dziękujemy za to wszystko, co można było dokonać. Z punktu widzenia ludzkiego zawsze można by było dokonać więcej. W skład miasta wchodzi nie tylko ratusz, rynek, ale w skład miasta wchodzi kościół, kościoły, które były od pierwszych momentów jego istnienia. Na wzgórzu świętego Wawrzyńca zachowały się elementy, które wskazywałyby, że już tam w pradawnych czasach ludzie modlili się.
1: Trwa przegląd wydarzeń tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy już za kilka minut.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Na łomżyńskich bulwarach odsłonięto kolejne tablice poświęcone miastom partnerskim Łomży. Tym razem prezentują one informacje o współpracy z hiszpańskim Algarrobo i greckim Zakynthos. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślił, że nowe tablice są symbolem otwartości miasta na współpracę międzynarodową.
2: Na łomżyńskich bulwarach znajduje się drogowskaz współpracy. Jest to inicjatywa, którą podjęliśmy kilka lat temu, żeby też docenić naszą współpracę międzynarodową, docenić partnerów, z którymi miasto realizuje projekty. W tym roku z okazji też Dni Miasta odsłaniamy dwie kolejne tablice.
1: Sekretarz miasta Zakynthos Anastasios Marinos mówił o znaczeniu budowania trwałych relacji z miastem Łomża.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Nie spotykamy się jedynie po to, aby dodać kolejną nazwę do listy miast partnerskich Łomży. Spotykamy się, aby zbudować kolejny most przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku i wspólnej przyszłości. Dla nas, mieszkańców Zakynthosu, wielkim zaszczytem i wzruszeniem jest fakt, że nazwa naszej wyspy zajmuje dziś swoje miejsce wśród miast partnerskich Łomży. To nie jest tylko symboliczny gest, to wyraz zaufania, przyjaźni i wspólnych wartości, które łączą nasze społeczności.
1: Sebastian Diez, odpowiedzialny za uczestników programów młodzieżowych z Hiszpanii, zaznaczył, że współpraca między miastami stwarza młodym ludziom nowe możliwości rozwoju.
4: Venimos de Algarrobo.
3: Jesteśmy z Algarrobo, które znajduje się w regionie Malaga, tak. W Hiszpanii jesteśmy szczęśliwi, że tak mamy tą przyjaźń z Łomżą, która jest dla nas niezwykle ważna. Byliśmy już w Łomży w tamtym roku i też bardzo miło wspominamy tamten okres, tak samo jak obecną wizytę. Ten dzisiejszy odsłonięty znak jest dla nas symbolem, który mówi, że mamy bardzo dobre relacje, jesteśmy szczęśliwi, bo w Łomży spotkaliśmy się już z Młodzieżową Radą Miejską, która do nas przyjeżdża w lipcu w ramach wspólnie realizowanego projektu.
1: Nowe tablice mają przybliżyć mieszkańcom i turystom partnerskie miasta Łomży oraz podkreślić międzynarodową współpracę samorządu.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Niewykluczone, że przyjmiemy nowe stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego, tak mówił na naszej antenie członek zarządu województwa Jacek Piorunek. Stanowisko uchylono w kwietniu po informacji o tym, że konkursowy wniosek do Ministerstwa Kultury o przyznanie ponad 40 milionów złotych Operze i Filharmonii Podlaskiej został odrzucony, bo przejawia ono treści o charakterze dyskryminacyjnym. Oburzenia nie kryli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się ponownego przyjęcia stanowiska, dlatego złożyli nowy projekt. W tej sprawie sejmik ma się nim zająć na najbliższej sesji. Przyjęcia nie wyklucza Jacek Piorunek, który mówi, że poprzednie było bardzo łagodne, ale wymagało pewnej korekty.
5: Tam nie było jakichś haseł antyeuropejskich, ale zostały tam chyba dwa czy trzy zdania, które w ferworze tej szybkiej zmiany na sejmiku nie zostały być może przeanalizowane i dostrzeżone i Ministerstwo Kultury je wykorzystało.
6: Może należy je wykreślić i przyjąć nowe bez tych zdań.
5: To niewykluczone, że tak będzie właśnie. Takie stanowisko mniej więcej już bez tych zdań zostanie przyjęte.
6: W tej najbliższej sesji?
5: Myślę, że tak. To jest sprawa przewodniczącego sejmiku. On ustala to wszystko z przewodniczącymi poszczególnych klubów politycznych, które są w sejmiku.
1: Podlaski samorząd złożył odwołanie do Ministerstwa Funduszy, które okazało się skuteczne. Decyzja Ministerstwa Kultury została uchylona i nakazano ponownie rozpatrzyć wniosek o przyznanie ponad 40 milionów złotych na Operę i Filharmonię Podlaską.
5: Ja nie przesądzam, ale to jest dobry ruch i dzisiaj po wycofaniu się z tego stanowiska ja wierzę, że te środki finansowe otrzymamy. My sobie nie możemy pozwolić na utratę środków europejskich, bo to są potężne pieniądze. Dla jakichś zabaw, które uskutecznia w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość na sejmiku, a robi to tylko po to, żeby punktować w tym obszarze wyborczym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, następny rok to wybory parlamentarne, później będą wybory samorządowe.
1: Przypomnijmy, że pakt migracyjny zaczął już obowiązywać w Unii Europejskiej, ale Polska została z niego wyłączona przez przyjęcie dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Cieszymy się, że kolej wróciła do Łomży. Martwi nas, że zapomina się o ludziach, którzy te inwestycje rozpoczęli. Tak mówiła na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś, odnosząc się do stanowiska partii na temat powrotu pociągów do miasta po 33 latach. Bogumiła Olbryś przypomniała, że pomysłodawcami powrotu kolei do Łomży był poprzedni zarząd województwa, który tworzyli samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Rozpoczęło się to dokładnie 5 sierpnia. Mam materiał bezpośrednio właśnie z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Podlaskiego 5 sierpnia 2020 roku decyzją właśnie, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o wpisanie w struktury rządowe stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją dwóch linii. Linii kolejowej 49 typu Łomża Śniadowo i linii kolejowej 36 Śniadowo Łapy. Obecnie pasażerowie z Łomży mogą dojechać do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. W przyszłym roku ma być możliwe bezpośrednie połączenie z Warszawą.

0: wojskowy.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Blisko 5 milionów złotych z województwa podlaskiego otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Oznacza to, że łomżyński samorząd ma już pełne finansowanie tej inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie prawie kilometrowego odcinka rzeki od istniejących bulwarów w kierunku ulicy Zjazd, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
3: Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną. Takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście.
2: Miasto jest już w trakcie postępowania przetargowego.
3: Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP PLK, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wyglądała inaczej, mówi w rozmowie z Radiem Nadzieja prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski. Mamy zapis monitoringu całego incydentu, podkreśla Andrzej Modzelewski.
4: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogatek.
2: Prezes MPK podkreśla, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, a wyciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Powiat łomżyński wysoko w prestiżowym zestawieniu zajął 10 miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce. W rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok opracowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. To potwierdzenie, że władze powiatu umieją zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi. Tak mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki związane z utrzymaniem administracji. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.
2: Jak podkreśla starosta, sytuacja budżetowa powiatu jest stabilna.
5: Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. Myślę, że to jest ta ocena, jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
2: Ranking opracowano na podstawie analizy finansowej wszystkich samorządów w kraju, a to jest przegląd wydarzeń tygodnia. Wracamy za kilka minut.

0: Pa.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Podczas konferencji prasowej władze samorządu województwa zaprezentowały dwa projekty wspierające rozwój turystyki. Pierwszy z nich to program Pisana Rew – Szlak aktywnej turystyki wodnej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój bazy noclegowej, gastronomii i wypożyczalni sprzętu, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
3: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem Pisana Rew. Pracuje komitet monitorujący. Jest to jedyny projekt turystyczny, który dostał dofinansowanie krajowe. Jest o wartości około 130 milionów złotych, 3 województwa. Również nam zależy, aby on umożliwiał rozwój naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje stanice, swoje miejsca noclegu, swoje punkty turystyczne właśnie na tej trasie.
2: Rusza także druga edycja podlaskiego bonu turystycznego. Ten projekt był strzałem w dziesiątkę, podkreśla Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Program ten cieszy się dużą popularnością, a chciałam wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w najbliższej drugiej turze. W tej turze można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
2: Nabór wniosków do drugiej edycji podlaskiego bonu turystycznego rozpocznie się dziś, a dofinansowane pobyty będą realizowane od 1 lipca do końca sierpnia. Zarząd Powiatu Kolneńskiego z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli radni. Za uchwałą opowiedziało się 12 z 13 obecnych głosujących. Mimo różnic zdań, które czasami się pojawiają, potrafimy działać w jednym kierunku dla dobra mieszkańców, mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
5: Sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej rady. W końcu jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium. Głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
2: Na koniec sesji absolutoryjnej Tadeusz Klama z rąk przedstawicieli pracowników, starostwa i jednostek organizacyjnych przyjął podziękowania i list gratulacyjny.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Spotkania z gośćmi, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź, pyszne jedzenie i dobra muzyka. Między innymi tak będzie wyglądał 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej, który odbędzie się dziś. Historia festiwalu sięga 2010 roku. Od tamtego czasu program wydarzenia się zmieniał, aby dostosować go do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Odeszliśmy od dużych koncertów i spotkań plenerowych, a stawiamy przede wszystkim na spotkania z młodym człowiekiem w grupach, mówi ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
6: Choćby jedna z konferencji księdza Tomasza grali, to będzie Życie to nie rolka. To dosyć ciekawy, taki kontrowersyjny temat konferencji Kultura Słowa w życiu młodego człowieka. To inny temat, który będzie realizowany podczas innej konferencji. Zaprosiliśmy w tym roku youtubera, myślę, że znanego ludziom młodym, pana Wojciecha Czubę, Ślimak na pustyni. On prowadzi taki swój profil na Instagramie pokazujący piękno Kościoła katolickiego i że faktycznie, jeżeli chce zmienić Kościół, to muszę zacząć od samego siebie, że ta zmiana na początku dokonuje się w młodym człowieku, dopiero potem możemy reformować wszystkich dookoła, począwszy od księży, przez siostry zakonne. Na początku muszę rozpocząć od siebie.
2: Wydarzenie rozpocznie się o 11.30 od spotkania przy źródełku na Łasku. Tam będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potem odbędzie się pielgrzymka wiary. To około 1,5 kilometra trasy, która poprowadzi na pole pokuty. Pełny harmonogram jest dostępny na stronie festiwalpłonka.pl.
1: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
2: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Minęła godzina 9, a to jest sobota 20 czerwca. Spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. To są najdłuższe dni w roku. Słońce dziś wstało o 4:04, a zajdzie 2 minuty po godzinie 21:00. Dziś imieniny obchodzą Jan, Michał, Rafał i Makary. Ostatni dzień astronomicznej wiosny trwa. Jutro już witamy lato i za chwilę trochę w takim letnim klimacie piosenka w wykonaniu między innymi Natalii Grosiak, a także Beli i Kati. Jeszcze jedna informacja dla Państwa, bo o 9:15 oczywiście salon dziennikarski w Radiu Nadzieja, ale o godzinie 10:00 transmisja mszy świętej z Wyszkowa z racji poświęcenia sanktuarium świętej rodziny w Wyszkowie, więc zapraszamy do łączności modlitewnej z nami od godziny 10:00, transmisja mszy świętej w Wyszkowie. No to słuchamy. Co chcę, to mam.

0: Pewnie dostali Państwo alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnym deszczem i burzami, a to związane jest oczywiście z bardzo wysokimi temperaturami. W związku z prognozowanymi na dziś i jutro burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium naszego kraju. Rzecznik Centrum Piotr Błaszczyczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.
1: Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pierwsze to to, żeby absolutnie nie eksponować się na zagrożenie, jeżeli nie jest to konieczne. Zostańmy w domu, jeżeli to możliwe. Zamknijmy okna i drzwi. Jak najszybciej znajdźmy schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, a spotka nas ta niebezpieczna sytuacja. Absolutnie nie parkujmy pod drzewami, nie zatrzymujmy się czy pieszo, czy samochodem, bo takie drzewo porwane przez wiatr, czy połamane przez wiatr może stanowić zagrożenie.
0: Rzecznik ostrzega, że w związku z przewidywanymi burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu.
1: Część z nas rozpoczęła już sezon wakacyjny, dlatego musimy adaptować się do aktualnej sytuacji, dostosowywać się do tej sytuacji w zależności od tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Bo inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
0: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany, jak wspomniałam, już do odbiorców na terenie całego kraju. A zanim te ekstremalne zjawiska pogodowe, to ekstremalne, prawie ekstremalne upał przynajmniej u nas w regionie, bo 23 stopnie teraz, a 29 stopni to prognozowana na dziś temperatura maksymalna. Na zachodzie kraju jeszcze goręcej, powyżej 30 stopni, to już jest upał zaliczany do tych bardziej ekstremalnych. W niedzielę, jutro w regionie u nas 30 stopni i wciąż będzie burzowo. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, to upłynie on pod znakiem letniej aury. Temperatura będzie w całym tygodniu powyżej 25 stopni. Będzie zbliżała się do stopni 30. 6 minut po godzinie 9, a o 9.15 na antenie Radia Nadzieja Salon Dziennikarski, a później, jak już Państwu wspomniałam, transmisja mszy świętej z Wyszkowa. To od godziny 10.

0: Proszę Państwa, to jest salon dziennikarski, audycja przygotowywana wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Jesteśmy w składzie dziś specjalnym, bo na łączach mamy najpierw przedstawię Marka Formelę. Czy jest z nami?
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Suma Gdańszczan w tym programie musi być stała, więc skoro Piotr Semka wyjechał w podróż, to mamy Marka Formelę.
1: Symetryzm.
0: Tak jest. Suma Gdańszczan pozostaje niezmienna. Aleksandra Jakubowska.
2: Dzień dobry.
0: Telewizja w Polsce 24. Andrzej Rafał Potocki.
3: No niby zamieszkały w Gdańsku, jestem, dzień dobry Państwu. Ale tutaj Marek miał lepszą opcję, bo nie musiał do Warszawy dojeżdżać.
0: I Jerzy Schmidt z nami również.
4: Witam serdecznie, jak się chwalimy Gdańskiem, to dwie córki mieszkają w Gdańsku.
0: Dwie córki mieszkają w Gdańsku, proszę Państwa. A więc północna obsada mocna. No i stało się. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego, podjął taką decyzję o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To odpowiedź na nadanie nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej na Ukrainie. Ważnej jednostce, bo to takie centrum operacji specjalnych. Fragment wystąpienia prezydenta, zresztą bardzo dobrego wystąpienia, długiego, bogatego w uzasadnienie, ale możemy pokazać oczywiście tylko fragment.
5: Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Jest też odpowiedź ukraińska, proszę Państwa. Bliscy współpracownicy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oddają odznaczenia, które dostali od polskich władz. To są krzyże kawalerskie, przede wszystkim między innymi Kryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, i także szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha, który oddaje krzyż komandorski z gwiazdą orderu zasługi RP. Prezydent nie mógł.
3: Bodnar też oddał.
0: Też
3: oddał krzyż kawalerski orderu zasługi.
0: Zgadzacie się, że nie miał wyjścia. Właściwie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział to, czekał na jakąś decyzję ze strony ukraińskiej. Tak. No tutaj jest ten element zasadniczy, bo prezydent, myślę, stanął w obliczu takiego pytania. No jeśli nic nie zrobi po tym nadaniu imienia bohaterów UPA, no to pójdzie dalej. Nie wyznaczymy granicy, nie powiemy, nie możecie celebrować pamięci ukraińskiej.
2: To rzeczywiście masz rację, to było
0: pamięci upolskiej.
2: To było bardzo dobre wystąpienie. Ja myślę, że jedno z najlepszych z okresu prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo obszerne i ono nie tylko dotyczyło przeszłości, ale ono także dawało pewne perspektywy na przyszłość, pewne kierunki, w jakim ci, którzy odpowiadają za Polskę, powinni podążać. To po pierwsze. Po drugie, prezydent wykazał dużo dobrej woli po tej zapowiedzi, że nosi się z wnioskiem o odebranie tego orderu. Dał Zełenskiemu czas na jakikolwiek ruch. No ale ta miękka dyplomacja, nawet przyjazd szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego nie przyniósł efektu. Nic nie dała. Spotkał się Donald Tusk tuż przed tą decyzją prezydenta z Zełenskim. Gdyby nie to, że Zełenski opublikował zdjęcia z tego spotkania i wydał oświadczenie, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, że premier się spotkał. I jest pytanie, czy premier rozmawiał, bo zachęcał kilka dni temu obu prezydentów, żeby usiedli do stołu i porozmawiali. Miał okazję z Zełenskim porozmawiać. Czy zapytał go o jego decyzję, czy zmienił ją, czy nie? Nic na ten temat nie wiemy.
0: Tak, to premier Tusk zmieniał zdanie w tej sprawie. Najpierw tu dystansował się, potem popierał. To jest zresztą normalne w jego przypadku.
2: Ale jest jedna bardzo dobra rzecz, która wyniknęła z tego całego zamieszania. Otóż oczywiście Ukraińcy w mediach społecznościowych strasznie obrażają Polaków, Polskę, prezydenta, ale prasa zachodnia też zajęła się tym tematem i dzięki temu społeczeństwa zachodnie dowiedziały się o tym, co się wydarzyło na Wołyniu. To jest wielki plus. Ktoś napisał, że żadna akcja propagandowa, historyczna, żeby uświadomić zachodnim społeczeństwom, co się wydarzyło naprawdę na Wołyniu, nie przyniosłaby takiego efektu, jak właśnie ta decyzja prezydenta Nawrockiego.
0: Andrzeju.
3: Właśnie a propos tego, co powiedziała Ola, To w swojej publikacji, która się ukaże w poniedziałek, opisałem tę sytuację. Natomiast co do decyzji odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to tu nasuwa się taka myśl, tu generalnie chodzi o przyczynę. Dlaczego prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów UPA tej jednostce? Otóż jest to konsekwencja, i na tym polega cały problem, pewnego sposobu myślenia elit ukraińskich, tak zwanych, jak mamy, chcemy ich tam dogryźć, to mówimy o nich krawaciarze z Kijowa. I otóż ci krawaciarze z Kijowa, zamiast wymyślić nową narrację, bo państwo Ukraina jest państwem świeżym, to niepodległość uzyskała dopiero tą prawdziwą taką niepodległość, to w zasadzie w ostatnich latach po Majdanie, uniezależnienie się od Rosji. I te elity ukraińskie, zamiast tworzyć narrację, gdzie źródła historyczne są absolutnie pełne tego typu przykładów, jak hetman Sachajdaczny, jak hetman Mazepa, mam na myśli kozackich hetmanów, to przecież Sachajdaczny z 10 tysiącami kozaków razem z Wysiowczykami plądrowaliśmy Moskwę.
0: Dobrze, to tam jest
3: wiele historii. No w każdym razie ta narracja, która jest obecnie ukraińska, jest jakimś błędem u samego zarania, że szukają Ukraińcy nie tam, gdzie trzeba szukać tej swojej historii. Pewne elementy powinni pomijać bądź przemilczać.
0: No, ale pytanie, czy to jest, czy, na przykład, czy nastąpi zerwanie kontaktów między prezydentami? Czy to jest tak, czy to zrywa całkowicie?
4: No nie sądzę, żeby do tego doszło. Natomiast bardzo dobrze, że pan prezydent Nawrocki zrobił tą pauzę między zapowiedzią, że ewentualnie, czy jest gotów.
0: I tu się naraził oczywiście na takich obóz władzy, było haha, no i co, zagalopował się, teraz no, nie wie co zrobić.
4: Tak, ale to był właśnie ten moment, że to nie jest działanie jakieś takie po złości, że nie jest działanie bezrefleksyjne, tylko że też Zełenski dostał szansę, tak, na rozmowy. Rozmowy jakieś były, bo Budanow przyjeżdżał, nic to nie dało. Druga sprawa to jest taka, co też...
0: Bo oni chyba proponowali, była taka propozycja, żeby ta nazwa została zmieniona na bohaterów UPA walczących z Sowietami. Ale niektórzy walczyli z Sowietami i mordowali Polaków. Więc...
4: No tak, no to są takie...
3: No 8 tysięcy Sowietów zabili, a Polaków ponad 100 tysięcy. I to jest ta dysproporcja w działalności przeciwko Związkowi Sowieckiemu i przeciwko Rzeczpospolitej.
4: Natomiast ciekawe jest to, że Polska odznaczyła no, najważniejszych polityków ukraińskich najwyższymi odznaczeniami. A nie wiem, czy w drugą stronę jest symetria, czy Ukraińcy odznaczali, tak?
3: Ta.
4: No to dobrze. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo trzeba zwrócić uwagę. Otóż w tej sytuacji czasami niektórzy tacy przeciwnicy prezydenta Nawrockiego mówią, no to w Moskwie się cieszą.
0: No Miedwiediew dał taki wpis, prawda, że odebrał temu faszyście czy banderowcowi, prawda, i dodał jeszcze, że teraz Zełenski na tej swojej koszulce ma na krzyż żelazny z liśćmi dębu.
4: ale my musimy pamiętać, że nasze państwo nazywa się Rzeczpospolita, a nie antyrosja. I my nie możemy swojej polityki układać, czy to się Rosji podoba, czy nie podoba. Mamy układać polską politykę zgodnie z polskimi interesami.
0: Nadanie imienia UPA, czyli takie działanie, to już do Marka Formeli się zwracam, działanie, które mieli świadomość, co do którego mieli świadomość, że uderza w takie newralgiczne punkty polskiej tożsamości, pamięci, to jest tylko taka wisienka na torcie tego porzucania Polski przez Ukrainę. Oni wybrali inną drogę. To po prostu to nie jest nasza decyzja. My musimy się do tego tylko odnieść. Marku, no jest ta decyzja, jak ją przyjąłeś? Z ulgą wreszcie?
1: Tak naprawdę tę decyzję prezydent Nawrocki podjął, kiedy ogłosił zamiar, bo ogłoszenie zamiaru było takim etycznym policzkiem wymierzonym w imieniu państwa polskiego, w imieniu naszej społeczności, ale też zgodnie z uchwałą polskiego Sejmu o ludobójstwie wołyńskim. I sam fakt zapowiedzi odebrania miał znaczenie polityczne, miał znaczenie etyczne i oznaczał tak naprawdę spoliczkowanie prezydenta Zełenskiego. Znaczy ta reakcja była uzasadniona obszarem nieprawości, które związane są z funkcjonowaniem Ukraińskiej Armii Powstańczej, organizacji nacjonalistów ukraińskich i wobec nowego tonu, o którym powiedziałeś, tego nowego, nowej barwy, która się pojawiła w relacjach polsko-niemieckich, tak, polsko-ukraińskich, także tej barwy, która wynika z pewnej architektury dyplomatycznej, która wyklucza ostatnio Polskę z różnych ważnych spotkań, jak tych londyńskich, pojawia się nowy format, to oznacza, że Zełenski wykorzystał rekwizyt historyczny do umocnienia kierunku politycznego, który wydaje mu się bardziej efektywny gospodarczo. Zauważmy też, że nie tylko Karol Nawrocki podjął taką, doprowadził do końca swoją zapowiedź, także co dziwne i zaskakujące, Rada Miasta na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, Rada Miasta w Gdańsku podjęła uchwałę, w której oświadczenie, którym całkowicie solidaryzuje się z kierunkiem jednolitej polityki państwa polskiego wobec tych incydentów historycznych prezydenta Zełenskiego. To jest o tyle ważne, że wszyscy radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej głosowali za przedłożeniem szefa klubu Tomasza Rakowskiego, szefa klubu PiS-u. Nie odbyło to się, jak znamy, relacje wewnątrz Platformy, wewnątrz Koalicji Obywatelskiej bez zgody centrali tej partii. Także ta gra jest, wydaje mi się, wielowątkowa. Ciekawe, jak zakończy się to forum gospodarcze, bo wydaje mi się, że strony w tej chwili bardzo się od siebie oddaliły ze stratą dla Ukrainy, a Polska nie może się cofnąć. Wystarczy, że Tusk się już cofa we wszystkich sprawach związanych z reparacjami niemieckimi. Nagle okazało się, że Polska może prowadzić bardziej asertywną, twardą, opartą o fakty.
0: I tutaj myślę, też jest już w tle kampania. Proszę bardzo, w tle jest także kampania wyborcza i ta oś relacji z Ukrainą będzie niezwykle ważna. Oś relacji wobec imigracji będzie niezwykle ważna i już wiemy, zaraz do tego przejdziemy. Służba zdrowia, ta triada moim zdaniem będzie tutaj decydowała.
2: Czy to zaważy na relacjach pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że 25 w Gdańsku odbywa się wielka konferencja z udziałem ponad 1000 osób. Odbudowa Ukrainy. Kanclerz Merz już zapowiedział swój przyjazd. Ciekawe, czy Zełenski zlekceważy to, że będzie chyba tam kanclerz i przyjedzie. Natomiast Zełenski jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Widziałam obrazki z tego szczytu Evian G8, gdzie Trump absolutnie go zlekceważył. W ogóle się z nim nie przywitał. Przeszedł obok niego jak tego.
0: Wypowiedź, daliśmy 350-400 miliardów, Biden dał, rozkradli, gdzie to jest.
2: Trzeba sprawdzić, skąd te pieniądze się wzięły, więc to nie jest taka łatwa sytuacja. Wiemy o tym, że Europa w tych rozmowach pomiędzy Ameryką a Ukrainą nie za wiele się liczy, że właściwie to Trump będzie podejmował decyzję o tym, jak i kiedy ta wojna się zakończy. I w związku z tym, no naprawdę Zełenski, a jeszcze przy tej opozycji wewnętrznej, którą ma, no nie jest mu łatwo. I jeszcze ten konflikt z Polską, charakterystyczna była wypowiedź w Brukseli premiera Tuska, który powiedział, że podziela stanowisko nowego premiera Węgier w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, że nie tak szybko. Także i powiedział, że bez udziału Polski jakiekolwiek rozmowy
3: temat,
2: pokojowe.
3: Jedną rzecz chciałem tutaj...
0: Dodajmy, że Ukraińcy mają sukcesy. No, zaatakowali Moskwę, wywalili w powietrze rafinerię. To są duże sukcesy.
3: No to nie ma dwóch zdań. Co do tego nie polemizuję. Tylko chciałem przypomnieć, że też trochę z naszej strony winy, jeśli chodzi o tą narrację Kijowa, bowiem naprawdę zrobiliśmy niewiele. Mam na myśli sprawy medialne, mam na myśli kontakty z Ukraińcami, żeby przekonać elity w Kijowie do właśnie tej narracji bardziej propolskiej, a nie proupolskiej. Ostatni przykład to jest na przykład zablokowanie pieniędzy dla wydawnictw polonijnych na Ukrainie, które też na zachodniej Ukrainie, gdzie te ruchy. To już platforma.
0: Ja mówię,
3: że oczywiście, że tak, że to platforma, bo to ostatnio było.
0: Andrzej, kończymy ten wątek, rozumiem.
3: Obcięli te pieniądze na te wydarzenia.
0: I za mało
3: było po prostu propagandy i robienia polityki w kierunku tej narracji w Kijowie. I to jest do odrobienia.
4: nie chcę tu jakichś takich pesymistycznych tonów jeszcze podnosić, ale obawiam się, że jeżeli nie zapewnimy sobie bardzo mocnych gwarancji, jeżeli chodzi o udział w odbudowie Ukrainy, co do finansowania, co do opłacania, co do też przyjmowania tych inwestycji, to naprawdę nie za wiele tam zwojujemy, bo tak to historia niestety...
0: Ja myślę, że my i tak dostaniemy swoją rentę z racji położenia po prostu. No to... Opłaty za transport, no skąd oni będą cement brali, no czy no to jak tam...
4: No to tak pośrednio, pośrednio.
3: Tak. Za te 320 słów Europa.
0: Będzie i tak zarobek.
3: Jeszcze Europa nam jest winna za 320 czołgów, które wysłaliśmy na Ukrainę.
0: Prezydenta... No podjęta tak troszkę nagle, to oczywiście tematem numer jeden byłaby sprawa szpitala południowego. To jest niesamowita historia. Zobaczmy, pan Dawid Kacprzyk. Kacprzyk, dobrze mówię, tak, Dawid Kacprzyk, poproszę te zdjęcia. No przyjaciel czołówki polityków Platformy. To nie jest jakiś radny. To jest człowiek, który rozprowadzał, reorganizował młodzieżówkę Platformy. Nowa generacja jest na zdjęciach z Tuskiem, z całą czołówką. To jest taki no, też żołnierz polityczny Marcina Kierwińskiego, czyli ministra spraw wewnętrznych i jednocześnie szefa Platformy Warszawskiej. To naprawdę nie jest przypadkowa osoba. No i tutaj okazało się, że zorganizował... po pierwsze wyłudził duże pieniądze, bo nie pracował, a wpisywał, że pracował. No już chce tam oddać 500 000 chyba. To świadczy o tej skali.
4: Ono ci oddał.
0: Nawet oddał procederu. Ale proszę państwa, to sama w sobie byłaby aferka, ale to jest giga afera za sprawą saloniku VIP. Czyli o... Specjalne pomieszczenie. Tam kiedyś się rehabilitowali czy odpoczywali pacjenci po chirurgii kręgosłupa. Zabrano im tą salę i zrobiono salonik VIP, w której szybką ścieżką wpuszczano polityków Platformy Obywatelskiej do tego, no na badania, na jakieś zabiegi. Są dowody, oni dziękowali w mediach społecznościowych. I to jeszcze nie koniec, bo Rafał Trzaskowski twierdzi, że nic nie wiedział. Posłuchajmy.
6: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym. Jak państwo wiecie, i to bardzo ważne, w mieście stołecznym Warszawa funkcjonują procedury antykorupcyjne, procedury dla sygnalistów i formalne kanały zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Przez ostatnie kilkanaście godzin sprawdzaliśmy, czy do urzędu wpłynęło jakiekolwiek pismo albo formalne zgłoszenie sygnalizujące problem pana Kacprzyka i takiego pisma nie znaleźliśmy.
0: No ale lekarz, który podniósł tę sprawę, ordynator, napisał do Trzaskowskiego na komunikatorze WhatsApp, czyli takim podstawowym komunikatorze, poprosił o spotkanie. Trzaskowski odpowiedział, że nie ma czasu, proszę, niech pan opisze sprawę. I ten lekarz opisał tę sprawę. Trzaskowski nic z tym nie zrobił, twierdzi, że przeleciało mu... No nie, to jest niemożliwe po prostu. Złapany za rękę.
3: Trzy razy chciał się umówić.
0: Czy to jest koniec Rafała Trzaskowskiego? Czy to jest koniec Marcina Kierwińskiego? Czy to jest, niektórzy mówią, koniec władzy Platformy? Taka skala tej sprawy.
2: Po tym, że przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu już właściwie są wszystkie media, nawet te sprzyjające Koalicji Obywatelskiej, ja odnoszę takie wrażenie, że postanowiono zrzucić sań Trzaskowskiego, żeby chronić Kierwińskiego i Tuska.
0: Że któryś musi odejść, tak. Albo Kierwiński, tak, albo Trzaskowski. Tak.
2: Natomiast absolutną odpowiedzialność za to ponosi Donald Tusk, dlatego że dwa dni temu Adrian Zandberg w Radiu dla Ciebie, pytany o to, dlaczego partia Razem nie weszła do rządu, powiedział, że przekonała go o tym rozmowa w czasie tworzenia tego rządu, kiedy usłyszał, że nie będzie żadnych reform w służbie zdrowia, że nie będzie żadnych zmian w systemie kontraktowania, który jego zdaniem jest patologiczny i że Donald Tusk nie ma zamiaru zaczynać walki z silnymi korporacjami medycznymi i firmami. A potem mówił, że jeszcze, że jak zobaczył, kto sponsorował kampus Rafała Trzaskowskiego, wielkie firmy medyczne, to już wiedział, o co chodzi.
0: No bo w tle jest ta zapaść służby zdrowia, no którą Platforma, ja mam wrażenie, świadomie realizuje. No świadomie, po prostu oni musieli wiedzieć, co się wydarzy, jak nie ma pieniędzy, są cięcia i co więcej, nie mają żadnego planu. Pani minister zdrowia nic nie komunikuje. Znaczy plan jest ale niewidoczny.
2: Sprywatyzować.
4: Chaos będzie coraz większy i chaos ma być coraz większy. I to...
0: Polacy mają zgodzić się, przyjąć do wiadomości, że nie mają publicznej nieodpłatnej służby zdrowia. Krok po kroku mamy to przyjąć.
4: No i zaakceptować to, że jeżeli coś ma zacząć działać, no to może być tylko prywatne, tak? Tutaj sektor publiczny ma być w ogóle wyeliminowany ze służby zdrowia. Zresztą to wielu mówi, na przykład też i profesor Leszek Balcerowicz nie tak dawno to ogłaszał, że trzeba tak naprawdę w służbie zdrowia zrobić tak jak w całej gospodarce, że
2: tylko... No on już kiedyś prywatyzował, no dobrze, może by przestał.
0: Andrzeju, no tutaj mamy rzecz niebywałą. Znaczy, gdybyśmy postanowili napisać scenariusz afery, no to nie wiem, czy by nam przyszła do głowy taka kaskadowość. Młody, no bezczelny, tak, radny, miliony, Porsche, oszukiwał, prawda, mobbował, jak też słyszymy. I jeszcze salonik VIP i jeszcze Trzaskowski, który kłamie. No.
3: Nie chcę się chwalić za bardzo, ale po prostu oni to mają w swoim kodzie genetycznym. No nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że taka afera miała miejsce. Zaskoczeniem to jest to, że to się wydało i że to ma tak szeroki zasięg, który uderza w Platformę. Oczywiście tutaj próbują się bronić. No jak wiadomo, być może koncepcja tu Oli jest słuszna, że Trzaskowski zostanie zrzucony z sań, żeby ratować Kierwińskiego.
0: Ale jak on może być zrzucony? No,
3: ja nie wiem, osobiście
0: referendum w Warszawie no raczej się nie uda.
4: No
0: jednak.
4: I Platforma nie
3: osobiście bym się nie zakładał o to, czy on rzuci Trzaskowskiego, bowiem przeciwko temu świadczy zasada, no słynna zasada
0: Neumanna,
3: gdzie jest jasno napisane, jak jesteś w Platformie, to nikt się nie tknie, no chyba, że masz zamiar wyjść
0: chyba
3: z Platformy,
0: a kolega, że nie, ja nie wychodzę z Platformy. Wybory prezydenckie zostaje. I nawet twoi zagraniczni patroni już nie bardzo chcą w ciebie inwestować, no bo jak dwa razy przegrałeś, no to po co soroszowcy mają ładować?
3: Ten zapał w inwestowaniu w Tuska Zachodu troszeczkę, a dokładnie nie.
0: Ja mówię o Trzaskowskim.
3: A nie, no ten to...
0: Słuchajcie, bo chciałem Marka Formelę teraz wywołać. Marku, powiedz proszę, czy twoim zdaniem to są nowe ośmiorniczki Platformy? No pamiętamy wszyscy...
2: Do potęgi trzeciej.
0: Taśmy z Sowy i Przyjaciół. Które zakończyły władzę 2007-2015.
1: Tak. No, wydaje mi się, że to jest chyba nawet poważniejszy problem niż ośmiorniczki, ponieważ dotyczy 38 milionów Polaków. I na tym polega siła tego, polityczna siła tego wrzodu, który ujawnił się w Warszawie. Wrzodu, który Platforma wyhodowała jako pewien projekt polityczny, którego początki sięgają ustawy z 2011 roku, kiedy Donald Tusk i Ewa Kopacz i posłanka Małecka-Libera przekonywali Polaków, że ustawa o działalności leczniczej otwierająca drogę do komercjalizacji służby zdrowia spowoduje radykalną poprawę poziomu opieki medycznej obywateli polskich. No, ona spowodowała głębokie skomercjalizowanie, a też powiem to z pewnym bez zbędnej ostrożności, ale też naruszyła trochę w wielu przypadkach i przypadek warszawski jest tego dobrym poświadczeniem. Etos pracy lekarskiej.
0: Etos pracy, Marku, ale też słuchajcie, no to jest platformerska nomenklatura. No to jest nomenklatura. No sklepy z zarządzimi firankami, specjalne przychodnie, to jest przecież dokładnie to samo.
1: Przypominam panią Cielebąg-Sawicką.
0: Władza się wyleczy.
1: Cielebąg-Sawicką, która zapowiedziała, że będą kręcone lody na w służbie zdrowia. Budżet NFZ-u za rządów Prawa i Sprawiedliwości znacząco wzrósł. W tej chwili mówimy już o pieniądzach rzędu 220 miliardów złotych i ciągle okazuje się, że pieniędzy w systemie brakuje, że pojawiają się różnego rodzaju klany polityczne, klany rodzinne, które obserwujemy
0: Ale
1: na
0: Marku,
1: Pomorzu.
0: Też te zarobki lekarzy, no jakby nie odbieram.
1: One są de facto nielimitowane.
0: Ale one są, Jacku, one ponieważ, są absurdalne w kontekście
1: ponieważ chciwość,
0: no, przepraszam, no, są chciwość, absurdalne.
1: Część. Chciwość jest niereglamentowana i nie ma charakteru politycznego, jest przywarą ludzką. Skoro można przejść z umów o pracę na umowy kontraktowe i multiplikować liczbę wykonywanych zabiegów, to w zasadzie nie ma nie ma sufitu, a że Platforma kocha służbę zdrowia i kocha pieniądze, które się znalazły w tym systemie. No przykład pierwszy z brzegu, szpital dziecięcy w Gdańsku, spółka prawa handlowego, a nie szpital publiczny. W Radzie Nadzorczej przez pewien czas byli liderzy partii Platforma Obywatelska z Gdańska i Sopotu, tylko po to, żeby w tym czasie wybrać skarbnika Platformy na członka zarządu, wiceprezesa tego szpitala. Teraz urządza się 50-lecie tego szpitala. Wzajemnie się państwo nagradzają. Pan pracował rok i otrzymuje jakąś nagrodę, jakieś wyróżnienie. Szpital dekorują cenniki. Zgodnie z polskimi przepisami leczenie dzieci powinno być bezpłatne. Na te cenniki, które stały się częścią architektury społecznej polskich szpitali, państwo polskie nie reaguje.
0: Marku, dobrze, ale powiedz, bo chcę jeszcze jeden temat, wątków jest wiele. Czy to politycznie, skutki polityczne tej sprawy, skutki dla kampanii wyborczej, która rozpocznie się tak naprawdę przecież już po wakacjach?
1: Mam nadzieję, że tym razem tak. Kilka lat temu ujawniliśmy zaskakującą sytuację w Chojnicach. Żona wicemarszałka Bony zarejestrowała działalność diagnostyczną. Pięć dni przed tym, zanim ówczesny dyrektor szpitala, dzisiaj wicemarszałek Bona, ogłosił konkurs na usługi rezonansem magnetycznym i tomokomputerem. Więc tamten fakt, który powinien naruszyć stan posiadania, pokazywał dziwne uzależnienia. No, syn jest przewodniczącym Rady Miasta, w tej chwili zarabia jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 760 tysięcy
0: złotych. Marku, przepraszam, że ci przerywam,
1: to się,
0: ale...
1: To się rozlało regionalnie i ma, według mnie, będzie miał olbrzymią siłę polityczną.
0: No ale też politycy się...
1: Dotyka każdego Polaka.
0: Ale też są takie sprawy, które mają niesamowitą nośność. Można zrobić 100 konferencji prasowych. Jedna sprawa to jest, są takie sprawy,
2: które... Ale to jest wierzchołek Jacku Góry Lodowej, ale... dlatego że będą wychodziły kolejne. Oni mówią, taki przekaz dnia poszedł
0: To jest ten pocisk, który przechodzi przez 10 tarczy. No można wystrzelić 100 pocisków, jak się zatrzymają na ludziach naprawdę zainteresowanych.
2: Oni taki przekaz dnia wymyślili, że to jest wina PiSu, bo to jest zły system. Tak, dokładnie. No i pani Karolina Kowalska, która jest szefową takiego portalu ABC Zdrowie Wirtualnej Polski, opowiedziała, jak w 23 roku po dojściu do władzy koalicji 13 grudnia przejmowano szpitale. Kiedy wyrzucano starą obsadę, która pracowała kilkadziesiąt lat w szpitalu.
0: Oni tam dali na kierownika SOR-u, chłopczyka
2: bez specjalizacji.
0: Rok temu skończył studia. Zresztą też wyszło, że on chodził pod dom Krystyny Pawłowicz i on tam skandował 8 gwiazdek.
3: Pozdrawiamy
0: panią profesor Krystynę Pawłowicz, bo to, co ona przeszła, to naprawdę...
2: To jest wszystko...
0: To jej się order Orła Białego należy.
2: Bo to jest kwestia ograniczenia miejsc przyjęć na studia medyczne. To jest kwestia tego, że toleruje się ze swoistego rodzaju, no, powiedziałabym, wymuszanie przez różnego rodzaju korporacje medyczne i tych bonzów medycznych ograniczania specjalizacji. No dlaczego nie ma dziecięcych psychiatrów? Dlaczego nie ma psychiatrów? Dlatego, że specjalizacje są medyczne.
3: To jest po prostu system cechowy u lekarzy, kastowy, czyli dawny cechowy. Ale to jest cech. I teraz oni chronią miejsca pracy, żeby były jak największe zarobki.
0: Ale rządy Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa,
4: podwoiły budżet na służbę zdrowia.
0: Ale niemalże podwoiły liczbę miejsc na studiach medycznych.
4: I jednym z działań rządów to było to, że zlikwidowano kilka uczelni, które kształciły.
0: W trosce o pacjenta,
4: bo źle kształciły prawdopodobnie.
3: Jednym z argumentów strony przeciwnej, czyli strony rządowej, to jest taki, że mamy w Polsce za mało lekarzy. Ja sprawdziłem, liczba lekarzy jest bardzo podobna. W Niemczech też na 39 tysięcy obywateli jeden lekarz, w Polsce na 43 albo 4 tysiące obywateli jeden lekarz. Niewielka różnica. Podobnie jest ze szpitalami na terenie Niemiec i w Polsce. Owszem, problemem są te specjalizacje, które są blokowane przez szefów tych cechów lekarskich, żeby więcej zarabiać, ale ten system, te liczby pokazują, Andrzeju, że ten system wymaga absolutnie systemowej naprawy.
0: Jeszcze fragment, proszę państwa, wypowiedzi zbitka, zebrane wypowiedzi polityków Platformy z Sejmu, Koalicji Obywatelskiej. Nie, ta obywatelska, to już ja nie mogę tego wypowiadać. To jest tak, nie, ale to jest piękne słowo, proszę
3: milicja
0: państwa.
3: Obywatelska,
0: ale obywatelska to jest piękne słowo. To jest, to znaczy demokracja. To jest tak sprostytuowane słowo. To z Polskę kastową budują. Polskę kastową budują, posługując się nazwą obywatelska. Proszę państwa, nerwowość polityków obozu władzy.
7: Dlaczego pan się tak denerwuje? No, na chwilę pan przecież przystanął. Rozmawialiśmy jak normalni ludzie. Nie, kiedy zadałem pytanie o Rafała Trzaskowskiego,
8: pan się... że jak pan jest łysy, to ma pan coś do powiedzenia, a pan nie ma nic do powiedzenia.
7: To było dobre.
9: Nie, z wami nie rozmawiam, naprawdę.
7: Dobra, to inaczej. A pan był w tym saloniku?
9: Nie byłem, ale pana tam ponoć widzieli.
7: W saloniku VIP tam?
9: Ktoś mówi, że pana widzieli, ja nie...
10: Co do saloniku, to mam pewność, że nie istnieje, ponieważ szpital takie oświadczenie złożył.
7: I wierzymy szpitalowi na słowo.
10: Nie na słowo, tylko to są fakty. Ten salonik był stworzony na potrzeby pacjentów, którzy chcą odpłatnie korzystać i taka możliwość tam była stworzona.
11: Wasza stacja...
7: Nic panią nie chcę wkręcać. Ja się tylko pytam, czy korzystała
11: nie,
7: pani z tego
11: salonika.
7: Nie. Mówicie o środkach?
11: Zarastanie.
7: Pan mnie insynuuje. No pan mnie insynuuje.
12: Nie zainsynuowałem pana.
7: Zapytam się, czy był pan w saloniku. Czy pan jest zły? Czy pan kradnie?
12: Nie, nie kradnę.
7: No.
12: Ale odpowiedziałem. Ale...
7: Proszę pokazać pana legitymację prasową.
12: Proszę pana, no mogę pokazać.
7: Tak, proszę powiedzieć i zwrócę się do marszałka o to, żeby...
12: Przepustkę z tej mowy.
7: Tak, już właśnie sobie ją sfotografuję.
12: Proszę, Rafał Jarząbek, Telewizja w Polsce 24.
7: Dziękuję bardzo.
12: To był pan, czy nie był pan? Ale mają ciśnienie podniesione, to jest niesamowite, nie?
3: Ładne.
0: No mają to ciśnienie.
4: To pięknie pokazuje takie stwierdzenie. No po to Platforma Obywatelska doszła do władzy.
0: Po to poszła
4: do władzy i doszła i rządzi. Po to właśnie.
2: Najbardziej rozbawiła pani poseł Polak, która oświadczyła, że ona ma pewność, bo takie oświadczenia. Ona miała taką samą pewność, jak kiedy oświadczała, że rtęć płynie w Odrze.
3: Po to poszła do władzy. Ona mieszka w Gorzowie Wielkopolskim.
0: No tak, tak, no nic, no to będzie się z pewnością działo, proszę państwa, no to poszło bardzo szeroko w naród, w społeczeństwo i trudno się dziwić, bo to dotyka po prostu wszystkich. Jeszcze jedna sprawa, w Berlinie no doszło do sytuacji naprawdę spektakularnej. Robert Bąkiewicz z grupą współpracowników z Ruchu Obrony Granic, widzimy to, przygotowali krzyż i chcieli ten krzyż postawić w miejscu, w którym jest kamień upamiętniający polskie ofiary niemieckiej okupacji. Nie pozwolono im, brutalna reakcja policji. To miało zwrócić uwagę na to, że nie ma pomnika, jest tylko kamień. Taki kamień, głaz narzutowy, można powiedzieć, jakich na Warmii i Mazurach na przykład są tysiące i można je spotkać wszędzie, bo to jest kamień polodowcowy. No i w każdym razie brutalna akcja policji. Jak wy to oceniacie, Jurku?
4: No trudno tutaj się nie oburzać, bo widzimy, to jest kilka osób w sposób zupełnie pokojowy. Chcą coś upamiętnić, chcą przejść kawałek i oddać hołd ofiarom II wojny światowej. Ofiarom II wojny światowej, polskim ofiarom. No a reakcja policji...
0: Ale niektórzy mówią prowokacja, odwrócenie uwagi, no takie szukanie zadymy.
4: No trudno to tak traktować, no bo to są wielokrotnie w Polsce mamy takie sytuacje, tak, że trochę się na to oburzamy.
0: Ale nie, ale gdyby w Polsce przyszła jakaś grupa ludzi, pytała,
4: i złożyła
0: tu krzyż, chcemy postawić, tak. Nawet powiedzieli, macie zezwolenie, nie mamy zezwolenia, to policja by tak zabezpieczyła, oni by złożyli, wszyscy by się rozeszli.
4: Wielokrotnie,
0: a tu od razu,
4: wielokrotnie, nawet po 90 roku.
0: My żyjemy w wolnym kraju.
4: Wtedy przyjeżdżali ambasadorowie czy wręcz z Kaliningradu i składali wieńce pod słynnymi niestety olsztyńskimi szubienicami i nic się nie działo, tak? Nikt ich tam nie pałował, nikt z nimi się nie szarpał, nikt im tego nie zabraniał. Aczkolwiek no, nasza ocena tego, co robili Sowieci w Polsce, czy ocena tego nieszczęsnego olsztyńskich szubienic, które ciągle stoją, no jest jednoznaczna.
3: W Niemczech jest tak, i to pokazuje tu sekwencja wydarzeń, jak do tego pobicia doszło, że zezwolenie na manifestację, podobnie jak w Polsce, załatwia się tam tydzień wcześniej. Oni tego zezwolenia nie mieli. Ale w Niemczech jest też taka formuła, że jest tak zwana demonstracja spontaniczna. I to zostało zgłoszone jako demonstracja spontaniczna. I teraz doszło do rozmów pomiędzy demonstrantami a niemiecką policją i dopiero kiedy niemiecka policja dostała szału i wpadła w furię i zaczęła lać. W momencie, kiedy w tym zezwoleniu tymczasowym, czy tam powiedzmy sobie błyskawicznym, nie było zgody na niesienie krzyża. I to była bitwa, krzyż był de facto powodem, wytresowani w nowej rzeczywistości, islam tu, krzyż i tak dalej.
0: Krzyż nie.
3: Tego walimy, żeby popamiętali i więcej tego nie próbowali. W związku z tym to była de facto bitwa o krzyż.
0: Gdyby chcieli obwiesić Bundestag tęczowymi flagami, to policja moim zdaniem drabiny podstawiła.
2: Dobrze pamiętam, w argumentacji rzecznika niemieckiej policji padło coś takiego, że kamień upamiętnia ofiary Holokaustu i byłoby, no, dla tych, którzy nie są katolikami, byłoby uwłaczające, mogłoby ich denerwować, że tam krzyż stanął. To po pierwsze. Po drugie, już sam fakt, że ten głaz tam się pojawił i to, że obecna była przy takiej usadowieniu tego głaza polska minister kultury, jest skandalem, bo to jest...
0: Była chyba prostu... w tenisówkach, z tego, tak, co pamiętam. Dokładnie.
2: Tak, to jest po prostu coś okropnego. I po trzecie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że polska policja by podobnie zareagowała w stosunku do zadymiarzy pod pomnikiem smoleńskim 10 każdego miesiąca. Co by się wtedy działo? Jaka by była
0: Anita
2: reakcja?
0: Anita Garga przedstawiła nagrania, to jest przedstawiła nagrania z ostatniej miesięcznicy, na których widać, że zwykli policjanci otoczyli prowokatora, jakby zablokowali mu wyjście. Podchodzi do nich przełożony i mówi: puśćcie go, czyli masz iść dymić.
2: Dyspozycje są odpowiednie.
0: Ale Marku, czy ty się zgadzasz, że to krzyż rozjuszył policję niemiecką i to bardzo wiele mówi o stanie cywilizacyjnym naszego zachodniego sąsiada?
1: Znaczy, wydaje się, że gdyby intencje niemieckiej policji były czyste, to samo zablokowanie przemarszu byłoby elementem reakcji, która mogłaby się nam nie podobać, ale która by nie niosła za sobą tak drastycznych obrazów. No, dopuszczono się nieproporcjonalnej przemocy wobec obywateli polskich. Dopuszczono się za zgodą władz zwierzchnich, bo to wynika z chronologii tych wydarzeń i tego łączenia. I jeżeli rzeczywiście, tak jak mówi Andrzej, tym pretekstem był fakt, że Polacy chcieli posadowić krzyż, no to rzecz jest, to się wpisuje w to multikulturalne oblicze Berlina, ale moim zdaniem rzecz ma też głębszy charakter. Otóż Niemcy nie chcą, żeby Polacy głębiej przypominali o ich zbrodniach, zwłaszcza w Berlinie, że ten kamień, o którym powiedziała Ola, i ta marna, podła uroczystość z tym kamieniem, w której wzięła udział minister rządu polskiego w trampkach, jak zauważyłeś, była żałosnym wybiegiem, żałosną ucieczką od dna niemieckiej historii, o której mówił kanclerz Brandt pod pomnikiem ofiar getta. No to jest skomplikowana, ale bardzo konsekwentnie prowadzona polityka historyczna Niemców, w której ci policjanci byli nadgorliwymi, budząc skojarzenia, które wszyscy mamy głęboko w sercu i w trzewiach naszych rodzin, w doświadczeniu naszych rodziców, naszych dziadków, decydując się na brutalne pobicie obywateli, którzy nie stwarzali żadnego agresywnego zagrożenia, ale było to pobicie w imię obrony niemieckiej wersji historii.
0: To prawda. Słuchajcie, bo jeszcze jedną, nie zdążymy już zaprezentować materiału, ale z tego tygodnia jedną rzecz warto zapamiętać. Tusk, który powiedział, że zaszywa, on użył tego słowa, zaszywa w ustawy, które daje prezydentowi, przepisy, które nie dotyczą obszaru ustawy. Mówi, możemy sprawdzać zarobki lekarzy tylko dzięki temu, że zaszyliśmy to w innej ustawie, prawda? Więc jeżeli ktoś mówi, że to jest człowiek, który oszukuje, który gra nieczysto, który zawsze stara się wykiwać, to wszystko jest prawdą, a prezydent ma rację, że tak mówi mu, nie będziemy
4: no
0: tak
4: jest,
0: robili.
4: No to jest cytat ze znanego filmu, ukradłem panu płaszcz, i co mi pan może zrobić?
0: Ale jednak
2: oszustem.
0: On się przyznaje. Jednak
4: jestem oszustem.
0: On coraz częściej musi mówić jednego dnia to, drugiego dnia to. Tak samo w sprawie lekarzy Ukrainy. On gdzieś tu się te baterie kłamstwa wyczerpują.
2: Znacznie wygodniej jest mówić prawdę, bo wtedy człowiek się po prostu nie pomyli.
0: Ale trzeba mieć dobre intencje, to wtedy trzeba mieć dobre intencje, czyste wartości.
2: Nawet w tej wypowiedzi oszukał społeczeństwo, dlatego że ta ustawa, którą wspomniał, której mówi jednym zdaniem zaszyliśmy, która wejdzie w życie w lipcu, to jest ustawa, która w 90% tego dotyczy. I to jest nieprawda, że Karol Nawrocki to przeoczył. On podpisał tę ustawę, przeanalizowali.
0: On się popisuje nawet.
2: Po prostu, on oczywiście próbują zaszywać, no to już prekursorką tego jest pani Kniklowska, która zaszyła wiatraki w ustawie, ale rzeczywiście trzeba im patrzeć na ręce, tylko że pan prezydent Karol Nawrocki ma świetną kancelarię i świetnych doradców, jeżeli chodzi o prawo i na pewno takie numery Tuska nie będą przechodziły.
0: I ma też, myślę, dobrych doradców, jeśli chodzi o politykę, czy też sam ma to wyczucie, że to jednak tutaj pokazuje. No w imieniu całej Polski niepodległej, no że poważnie traktuje swoje obowiązki.
4: I konstytucję. Ale
0: poważnie obowiązki, które strażnika, podstawowe jest strzeżenie interesów państwa i narodu, proszę państwa. My też staramy się to robić w naszym programie. Bardzo dziękuję Aleksandrze Jakubowskiej,
2: dziękuję.
0: Jerzemu Szmitowi, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu. Na łączach Marek Formela. Pokażmy jeszcze Marka.
1: Dziękuję
0: Marku. Zazwyczaj w studio, teraz na łączach. Słychać te twoje ptaki. Niesamowicie tam śpiewają.
1: Przyjemne otoczenie.
0: Przyjemne otoczenie. Przyroda jest piękna. Polska przyroda również. Nie trzeba palm, nie trzeba oceanów. Mamy naprawdę gdzie wypoczywać. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, współgospodarz audycji, za co niezmiennie gorąco dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie. Salon Dziennikarski jak zawsze w kolejną sobotę. Zapraszam. Dziękujemy za świetne wyniki słuchalności, oglądalności.
13: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Zapraszamy na reklamę.
2: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
1: Po reklamie.
3: Już my się zbliżamy do godziny 10 i przenosimy się szybko do Wyszkowa, gdzie już za chwilę rozpocznie się transmisja mszy świętej z uroczystości poświęcenia kościoła Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie.
4: Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja, podczas której biskup łomżyński Janusz Stepnowski w towarzystwie biskupa pomocniczego

XVI jest kościołem zbudowanym z żywych kamieni, gdzie doznaje czci Ojciec w duchu i prawdzie. Kościołem nazywamy również budynek, w którym zbiera się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Bożego Słowa, modlić się i sprawować sakramenty święte. Jako widzialna budowla ten dom jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie. Kościół jest więc budowlą przeznaczoną wyłącznie i na stałe do gromadzenia się ludu Bożego oraz do sprawowania liturgii. W uroczystym obrzędzie, który za chwilę się rozpocznie, oddamy Panu Bogu na wyłączną własność ten budynek, aby był miejscem Jego szczególnego przebywania z nami. Miejscem, gdzie będzie do nas mówił, udzielał łaski, przyjmując nasz hołd i wysłuchując błagań. Zjednoczmy nasze serca w modlitwie, prosząc, aby wszyscy, którzy wznosili ten Kościół oraz ci, którzy będą się w nim gromadzić, doświadczali bliskości Boga i poznawali Jego miłość. Niech Pan sprawi, abyśmy dzięki temu doszli kiedyś do domu nie ręką ludzką uczynionego, do niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziemy oglądać Pana Boga twarzą w twarz. Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebra, która będzie transmitowana przez diecezjalne radio Nadzieja. Bardzo proszę, aby na czas liturgii wyłączyć telefony komórkowe. Proszę również powstrzymać się od prywatnego filmowania i fotografowania obrzędów. Przygotujmy nasze serca do rozpoczęcia liturgii.

0: przedstawiciele parafii, państwo Edyta i Adam Lange oraz ksiądz proboszcz Kazimierz Wądołowski powitają księdza biskupa i wszystkich gości.
1: Czcigodni księża biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, szanowni goście, drodzy parafianie. Z wielką radością i wdzięcznością witamy wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni na tej wyjątkowej uroczystości konsekracji Kościoła oraz jubileuszu 25-lecia istnienia parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Wyszkowie. W sposób szczególny witamy Jego Ekscelencję, księdza biskupa Janusza Stępnowskiego, pasterza naszej diecezji. Księże biskupie, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas oraz za przewodniczenie tej podniosłej liturgii, podczas której oddamy naszą świątynię na wyłączną chwałę Boga. Dzisiejszy dzień jest dla naszej wspólnoty wielkim świętem wiary, wdzięczności i duchowej radości. Serdecznie witamy również Jego Ekscelencję, księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Ekscelencjo, Twoja obecność jest dla nas znakiem jedności Kościoła oraz umocnieniem naszej parafialnej wspólnoty. Z wdzięcznością i szacunkiem witamy wszystkich dostojnych kapłanów z centralnych instytucji naszej diecezji, księży z naszego dekanatu oraz wszystkich duszpasterzy. Szczególnie serdecznie witamy tych kapłanów, którzy przez lata posługiwali w naszej parafii, wspierali nas duchowo i towarzyszyli nam w budowie tej świątyni, nie tylko poprzez wznoszenie murów, ale także przez budowanie żywej wspólnoty wiary, modlitwy i wzajemnej jedności.
2: Dzisiejsza uroczystość jest owocem modlitwy, pracy i ofiarności wielu ludzi. Dziękujemy wszystkim budowniczym, dobroczyńcom i parafianom, którzy przez 25 lat współtworzyli tę wspólnotę i troszczyli się o ten dom Boży. Nie tylko poprzez wznoszenie murów, ale przede wszystkim przez żywą wiarę i wzajemną miłość. Patronuje nam Święta Rodzina z Nazaretu, Jezus, Maryja i Józef. Wzór jedności, modlitwy, pracy i codziennej wierności Bogu. Pragniemy, aby także nasza parafia była takim duchowym domem, w którym każdy człowiek odnajdzie pokój serca, umocnienie wiary i życzliwą wspólnotę. Niech konsekracja tej świątyni będzie dla nas wszystkich zaproszeniem do jeszcze głębszego budowania żywego Kościoła, wspólnoty ludzi zjednoczonych z Chrystusem. Niech wszystko, co będzie dokonywało się w tym miejscu, każda łza i każda radość, służy chwale Boga i prowadzi ludzi do zbawienia. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom tej uroczystości.

Kochani, usiądźmy. Niech będzie uwielbiony Bóg za tę obecną, wyjątkową i niepowtarzalną chwilę, za to liturgiczne dzisiejsze spotkanie. Jemu składamy dzięki za 25 lat naszej parafii, za tę świątynię, która tu w tej części Wyszkowa powstała i którą poprzez konsekrację oddajemy na wyłączność Panu Bogu. Dzisiejsza uroczystość jest tym bardziej piękna, że naszą parafialną wspólnotę zaszczyciło swoją obecnością tak wielu wspaniałych i zacnych gości, którzy mają swój udział poprzez różnoraki wkład w tę świątynię i w tę parafię. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiejszej uroczystości przewodniczy pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Janusz Stepnowski wraz z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim, których bardzo serdecznie witam. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz infuat Jan Sołowianiuk, ksiądz infuat Andrzej Miałchowski i wielu księży pracujących w urzędach diecezjalnych Kurii Sądu Biskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Witam was bardzo gorąco. Jest mi bardzo miło widzieć moich kolegów. Z którymi 28 maja 1988 roku przyjęliśmy święcenia kapłańskie. Cieszę się waszą obecnością, drodzy koledzy. Witam wszystkich kapłanów przybyłych z diecezji łomżyńskiej, ełckiej, płockiej i warszawskiej. Witam kapłanów naszego dekanatu na czele z księdzem dziekanem Zdzisławem Golanem. Cieszymy się obecnością księży wikariuszy, którzy w ciągu 25 lat w tej parafii pełnili posługę wikariusza. Witam alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i siostry zakonne. Drodzy, posługa w parafii to nie tylko sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie Ewangelii, ale to też posługa na wielu płaszczyznach. Między innymi praca społeczna na rzecz rodzin, małżeństw, dzieci, młodzieży, chorych, samotnych, dzieci z domu dziecka. I w tej 25-letniej historii również wiele miejsca i czasu poświęciliśmy tym osobom. Ta praca i wysiłek księży posługujących w tej parafii, księdza profesora Włodzimierza Gałązki, nie byłby tak owocny, gdyby niewielu ludzi nam życzliwych i o otwartych sercach, gotowych do pomocy wspierających nas, czy to poprzez parafię, czy też poprzez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom, które istnieje przy naszej parafii. I dzisiaj ich bardzo serdecznie witam. A wśród tych ludzi o wielkim sercu i gotowych do pomocy jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Panie generale, jest nam niezmiernie miło, że zaszczycił nas Pan swoją obecnością. Bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się z obecności Pana Jerzego Boruckiego, prezesa firmy Polmek, wraz z małżonką. Wśród tych, którzy wspierają naszą pracę na polu społecznym, są też państwo rucińscy, czarnaccy, geremziak, zalewscy, falbowscy, gołaszewscy, kozikowscy. Witam was bardzo serdecznie. Drodzy, cieszę się z obecności i witam przedstawicieli władz samorządowych. Panią Marzenę Dyl, starostę powiatu wyszkowskiego, pana Tadeusza Kuchtę, wicestarostę powiatu wyszkowskiego, panią Iwonę Wyszyńską, przewodniczącą Rady Powiatu Wyszkowskiego, pana Artura Laskowskiego, wiceburmistrza Wyszkowa, pana Adama Szczerbę, przewodniczącego Rady Gminy Wyszków wraz z małżonką,
Bardzo cieszymy się z obecności pana Jana Malinowskiego wraz z małżonką, burmistrza, w czasie którego kadencji powstała nasza parafia. Witam, jest nam niezmiernie miło, że wśród nas są dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej parafii, zaprzyjaźnionych szkół spoza naszego terenu, z którymi od początku naszej parafii jest piękna współpraca, a dowodem tej współpracy jest to, że nasza parafialna wspólnota na początku swego istnienia przez ponad pół roku miała schronienie do sprawowania niedzielnych eucharystii właśnie w szkole podstawowej numer 5. Dzięki panu dyrektorowi Zbigniewowi Szczerba. Pamiętamy i dziękujemy. Witam też tych, którzy tę świątynię budowali i upiększali. Niestety wielu z nich już odeszło do pana, ale na pewno dziś cieszą się owocem swojej pracy i talentu. A wśród nas są obecni pan Ryszard Łukasiuk wraz z małżonką, który ze swoim zespołem budował tę świątynię. Pan Włodzimierz Borys wraz z małżonką, który wykonywał ołtarze i całe wyposażenie kościoła. Pan Andrzej Skalski, który wykonywał witraże. Wielką radość mi sprawiła swoją obecnością moja rodzina, rodzeństwo i dzieci. Współmałżonkowie wraz z wnuczętami. Witam was bardzo serdecznie. Witam wszystkich zaproszonych i przybyłych gości, którzy przez lata wspierali budowę tej świątyni, a także działalność społeczną w parafii prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom. Jest nam niezmiernie miło, że podczas dzisiejszej uroczystości będziemy mogli wsłuchiwać się w dźwięki i melodie w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego, którą bardzo serdecznie witamy. Gościmy dziś diecezjalne Radio Nadzieja. Pozdrawiamy tu z Wyszkowa wszystkich radiosłuchaczy i widzów mediów społecznościowych, rozgłośnie Radia Nadzieja. Witam bardzo serdecznie media z naszego miasta i regionu. Drodzy, mam nadzieję, że jest też wśród nas obecny, którego chciałbym też bardzo serdecznie powitać, ten, którego zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość już 6 lat temu, a jest nim ksiądz biskup Stanisław Stefanek.

Kiedy szykował się już do domu ojca, zadzwonił do mnie, że nie będzie mógł przybyć na odpust świętej rodziny 2019 roku, bo źle się czuje. Powiedziałem, aby szybko wracał do zdrowia, bo przecież ksiądz biskup musi być na konsekracji naszego kościoła. Ksiądz biskup odparł: jeśli Bóg pozwoli, to będę. Dziś jestem przekonany, że Bóg mu pozwolił, aby razem z nami cieszył się tą świątynią, która dzięki niemu, jego mądrej i przewidującej decyzji powstała w Wyszkowie na chwałę Bożą i ku zbawieniu tysiącom ludzi. Drodzy parafianie, Bóg niech będzie dzięki za was, za waszą obecność, zaangażowanie, miłość do Pana Boga, która objawiała się przez te ćwierć wieku. Od pierwszego tygodnia pobytu w Wyszkowie, wtedy jeszcze w parafii świętego Wojciecha, byłem przekonany, że z tymi ludźmi, którzy są w Wyszkowie, uda się stworzyć parafię i pobudować kościół. I oto, kochani, tym sposobem przeszedłem do historii tej parafii. A historia jej nie jest długa, bo zaledwie 25 lat. I większość z was doskonale pamięta początki tej parafii. Z tej historii chciałbym powiedzieć nie o datach, kiedy co zrobiono, bo to mamy na tablicy przy wejściu do kościoła, ale powiedzieć z tej historii to, co zbudowało tę świątynię. Budowa tej świątyni zaczęła się od bardzo niewinnych słów. Był lipiec 2000 roku. Zadzwonił do mnie ksiądz biskup Stanisław Stefanek, mówiąc: księże Kaziu, chciałbym, aby ksiądz poszedł budować kościół w Wyszkowie. Ja na to: księże biskupie, wiem, że tam są jakieś trudności i pewnie jest to niemożliwe, by wybudować tam świątynię. Na to ksiądz biskup bez zastanowienia odparł: wierzę, że księdzu się uda. I tak się stało, i tak się zaczęło od tamtej małej iskierki, jaką rozpalił we mnie ksiądz biskup poprzez słowa pełne wielkiego zaufania. Dwa słowa, klucze, które towarzyszyły mi przez całe życie, to były miłość Pana Boga i zaufanie. To one kształtowały moją osobowość i pomagały dorastać do pełni człowieczeństwa i stworzyć to, na co dziś patrzymy. W wieku młodzieńczym obdarzony byłem ogromnym zaufaniem moich rodziców, co bardzo mnie mobilizowało, by ich nie zawieść i być coraz lepszym człowiekiem. Później, kiedy zostałem kapłanem, wielkim zaufaniem obdarzył mnie ksiądz biskup i parafianie świętej rodziny. Pamiętam pierwsze spotkanie z radą parafialną, kiedy już pobudowana była tymczasowa kaplica, i jeden z radnych parafialnych powiedział: proszę księdza, widzimy, że ksiądz dobrze tym wszystkim zarządza i prowadzi. Mamy do księdza zaufanie. Będziemy ile mogli pomagali i wspierali księdza. I tak trwało to przez lata i trwa do dziś. Dzięki miłości Pana Boga i zaufaniu ludzi udało się pobudować tę świątynię. A obecna chwila, w której uczestniczymy, jest uwieńczeniem dalekosiężnej wizji księdza biskupa Stanisława Stefanka, zaangażowania, pracy i ofiarności wielu tysięcy ludzi z tej parafii, z Wyszkowa, z Łomży, z Kadzidła, wielu miejscowości w Polsce i za granicą. A 20 czerwca 2026 roku to dzieło, jakim jest sanktuarium świętej rodziny w Wyszkowie, oddajemy na wyłączną własność Panu Bogu poprzez uroczystość konsekracji i prosimy Ciebie, pasterzu naszej diecezji, o dokonanie tego historycznego aktu.

0: Liturgię rozpoczyna obrzęd pobłogosławienia wody, pokropienia nią zgromadzonego ludu, nowego ołtarza i ścian kościoła. Powstańmy.
1: Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich z ojcowską troską, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą dla grzechu i powstaną do nowego życia razem z Chrystusem, aby się stać członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy będą w tym kościele sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego.

0: Bóg Ojciec Miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy.
1: Amen.

0: Usiądźmy.
1: Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłonić tajemnicę Chrystusa i przyczynić się do waszego zbawienia w Kościele.

Czytanie z Księgi proroka Nehemiasza. Kapłan Ezrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie będziecie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś będzie wznosił budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

0: Proszę spocząć. Drodzy ekscelencjo, drodzy bracia kapłani, na czele w sposób szczególny z księdzem proboszczem, wy drodzy wierni tej parafii świętej rodziny w Wyszkowie, jak też drodzy goście, którzy uczestniczycie w tej szczególnej celebracji, konsekracji kościoła parafialnego. Na początku pragnę podziękować wam, drodzy parafianie tej parafii, za wasz wdowi grosz. To dzięki tym wdowim groszom można było tego pięknego dzieła wspólnie dokonać. A w sposób szczególny dziękuję księdzu proboszczowi Kazimierzowi, który poświęcił tu, w tym miejscu, 25 lat swojego życia. Nie tylko dla tej budowy, która jest złożona z cegieł i różnych materiałów, ale dla was, drodzy bracia i siostry, tworząc z tego zlepku różnych ludzi, którzy przybywali, osiedlali się na tych osiedlach, jedną wielką Bożą rodzinę. To jest największe dokonanie, które nam mówi, że jesteśmy świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni. I każdy z was jest tym żywym kamieniem. I tu, w tej przestrzeni, nie tylko kościelnej, ale też w przestrzeni materialnej, może realizować swoje różne pomysły, czy należeć do różnych grup. Razem budować to Królestwo Niebieskie tu, na tym miejscu. Kiedy zaczęto budowę tej świątyni, to ta świątynia leżała na skraju waszego miasta. A powoli widzimy, jak to miasto przemieszcza się dalej, rozwija się i rosną domy, ale też bloki pośród tych podwyżkowskich pól. Także powoli ta świątynia staje się w centrum tej części waszego miasta. Dzisiejsze czytania, szczególnie ten fragment z księgi proroka Nehemiasza, wprowadza nas w to misterium Słowa Bożego. Jest to moment, kiedy jest odnawiana świątynia i ten prorok, pisarz świątynny czyta, otwiera, jak mówi dzisiejsze czytanie, a tak naprawdę to rozwija zwój pięcioksięgu i zaczyna czytać od początku te pięć ksiąg Mojżesza i te księgi wyjaśnia. I w waszym życiu parafialnym już od wielu lat pojawiają się różne czytania, różne teksty biblijne i ze Starego Testamentu i z Nowego. I księża próbują, czy wy w różnych grupach próbujecie nieraz zrozumieć. Niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. Ale Dom Boży to dom nie tylko, w którym mieszka Chrystus. Dom Boży to też dom Słowa Bożego, w którym jest czytane i przeżywane słowo, czy to Chrystusa, czy słowa ze Starego Testamentu, które też mają bardzo wielką wagę dla nas, drodzy bracia i siostry. I taka medytacja nad tym Słowem Bożym to psalm, który był pięknie odśpiewany, 119. To Słowo Boże ma różne nazwy. Raz nazywa się napomnienia, raz pewne zasady, raz prawa, ale wszystko obraca się wokół tego Słowa Bożego. Bo dla nas, drodzy bracia i siostry, Słowo Boże to nie tylko słowo wypowiedziane, to pewne drogowskazy w naszym życiu. A bez tych drogowskazów trudno by było odnaleźć się w dzisiejszym świecie. Nieraz te fragmenty, które ksiądz czytając czyta, ale do waszych serc, do niektórych serc te fragmenty z ksiąg Starego Testamentu czy z Nowego Testamentu trafiają. I niektórzy być może dzięki tym różnym liturgicznie dobranym fragmentom zmieniają swoje życie. Słowo Boże ma niezwykłą siłę i niezwykłą moc. Od lat to Słowo jest czytane, głoszone, wyjaśniane właśnie w tej waszej świątyni w Wyszkowie. Tak samo dzisiejsze czytanie z listu do Koryntian przypomina nam wszystkim, że jesteśmy Bożą świątynią i że ta świątynia ma, jak mówi ten tekst dzisiejszy, themeion, to znaczy ma pewien fundament. I nieraz zastanawiamy się w naszym życiu, co jest naszym fundamentem. Być może nasze pragnienia, być może nasza rodzina, być może kariera, ale świątynia, ten jej aspekt zewnętrzny, wieże, czy odgłos tych dzwonów, które odzywają się w waszej parafii, przypomina nam wszystkim i wskazuje, tak jak palec Boży ku niebu, że potrzebujemy stałego fundamentu w naszym życiu. I tym fundamentem, drodzy bracia i siostry, nie jest nie kto inny, jak sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Oprócz naszych ambicji mamy budować też na Chrystusie. Wtedy staniemy się świętszą i wzajemnie na siebie bardziej aktywnie i przyjaźnie nastawionym społeczeństwem. Dzięki temu, że będziemy razem, wolniej być może, ale będziemy budować też na tym stałym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, natomiast dzisiejsza Ewangelia, rozdział 16 z Ewangelii świętego Mateusza, prowadzi nas na północ Izraela, do miejscowości, która w dzisiejszych czasach nazywa się Banias, od słowa Paneas, bo tam była świątynia Boga, który nazywał się Pan, Bóg strumyków i gaików różnego rodzaju. I ta miejscowość została już założona przez Aleksandra Macedońskiego, a w czasach Chrystusa nosi nazwę Cezarea na cześć cesarza panującego Filipowa, na cześć też Filipa, ojca Aleksandra Macedońskiego. Piękna sceneria. Być może niektórzy z was zachęcam, kiedy będzie możliwość wyjechania do Ziemi Świętej, zachęcam, aby i w waszym tym dniu pielgrzymowania znalazła się też Cezareja Filipowa. Bo tam są źródła Jordanu. Z jednej strony wysoki masyw, skała, lita skała, a z drugiej strony pod tą skałą, z tej skały wypływa żywa, zimna nawet w sierpniu woda, której można się napić z tej skały. Prawie jakby gotująca się woda, takie jest ciśnienie tych strumyków na tej górze. To są źródła tej starożytnej rzeki Jordan, która łączy Stary i Nowy Testament. I w tej scenerii gór, te góry w zimę są miejscami, gdzie Żydzi i Arabowie jeżdżą na nartach. W tej scenerii, mając przed sobą ten masyw skalny, Chrystus wypowiada w dniu dzisiejszym te znamienne słowa do Piotra, który później się go zaprze, że ty jesteś opoką. I to są różne, drodzy bracia, interpretacje, bo Chrystus w tej Ewangelii w języku greckim nazywa Piotra Petros. Ale później, kiedy mówi że to znaczy też skała. Petros to też w pewnym sensie skała, ale niewielka. Może nawet kamień węgielny, ale niewielki. Ale później, kiedy mówi, że na tej skale Petros to jest rodzaj męski, ale później, kiedy mówi, że na tej skale epitin Petra, to znaczy używa rodzaju żeńskiego, to już nie odnosi się do Piotra. Chrystus jakby chciał powiedzieć, że na tej skale na mnie zbuduję mój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Piotr ma bardzo ważną rolę, ale tą skałą, ta Petra, na której będzie budowany Kościół, to jest właśnie, drodzy bracia i siostry, sam Chrystus. I na nim staramy się budować nasze życie i wy też staracie się budować wasze życie tu, na Chrystusie, na tym themelium, na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I mam nadzieję, że w przyszłości też będziecie budować wasze życie na Chrystusie. Ta świątynia ma to zacne imię świętej rodziny, jest też sanktuarium świętej rodziny, tym bardziej, że w tych wszystkich blokach czy domach mieszkają konkretne rodziny. I ta świątynia chce podkreślić, że tym rodzinom uzmysłowić, że mamy razem budować, drodzy bracia i siostry, tą wspólną budowę na Chrystusie. I tego wam wszystkiego życzę, drodzy bracia i siostry, abyśmy wzrastali jako jedna duchowa rodzina. Wchodząc do tej świątyni, nie wiem, czy zauważyliście, w samej kruchcie przed wejściem jest rzeźba czy płaskorzeźba dobrego pasterza. Ten dobry pasterz jedną owieczkę trzyma na swoich barkach, natomiast druga jest obok jego stóp. Chrystus wprowadza nas do tej świątyni jak dobry pasterz. Niektórzy z nas potrzebują, aby wziąć ich na barki, bo sobie nieraz nie radzą. Do tego jest przebaczenie, do tego jest miłosierdzie. Niektórzy są zdolni do tego, aby iść za tym pasterzem na swoich własnych nogach. Każdy ma swój charakter, swoją moc i siłę, ale wszyscy potrzebujemy tego Chrystusa, dobrego pasterza. I mam nadzieję, że i w tej parafii odnajdziecie takich dobrych pasterzy, którzy będą potrafili wam towarzyszyć w waszej drodze. I niech się tak stanie. Amen. I przy okazji pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy naszego radia, Radio Nadzieja, ale też telewizów, telewizji internetowej. Szczęść wam Boże i Bóg zapłać za udział w tej wspólnej celebracji. Teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.
1: Syna Bożego, jednorodzonego, który jest Ojcem.

0: Usiądźmy. Dla upamiętnienia dzisiejszej uroczystości kuria biskupia w Łomży przygotowała specjalny dokument. Dokument odczyta teraz kanclerz kurii biskupiej, ksiądz kanonik Artur Szurawski.
1: Dekret poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej rodziny w Wyszkowie. Na większą chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. W 101 roku istnienia diecezji łomżyńskiej. W drugim roku pontyfikatu papieża Leona XIV. W 15 roku mojej pasterskiej posługi w kościele łomżyńskim dnia 20 czerwca 2026 roku. Podczas mszy świętej sprawowanej w obecności biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego, duchowieństwa diecezjalnego oraz licznie zgromadzonych wiernych, uroczyście dokonałem poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej rodziny w Wyszkowie, a także poświęciłem wykonany z marmuru ołtarz, w którym zgodnie ze starożytną tradycją kościoła umieściłem relikwie świętego Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, oraz błogosławionych męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Parafia pod wezwaniem świętej rodziny została erygowana dnia 1 grudnia 2001 roku przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, powstając w granicach samodzielnego rektoratu erygowanego 29 października 2000 roku. Projekt świątyni autorstwa

0: 16 grudnia 2006 roku świątynia została pobłogosławiona przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i od tego czasu służy wiernym jako miejsce sprawowania najświętszej ofiary, głoszenia Słowa Bożego, udzielania sakramentów świętych. W kolejnych latach zatroszczono się o godne wyposażenie i wystrój wnętrza świątyni. Polichromię i freski wykonał pan Jerzy Pasternak, rzeźby pan Jan Gregorczyk, sztukaterię pan Andrzej Przeborowski, ołtarze i wyposażenie pan Włodzimierz Borys, natomiast witraże pan Andrzej Skalski. Poświęcona w dniu dzisiejszym świątynia jest jednocześnie sanktuarium świętej rodziny. Dlatego niech pozostanie szczególnym miejscem zawierzenia rodzin Bogu, umacniania małżeństw, ochrony życia oraz wzrastania w miłości domowej. Niech święta rodzina z Nazaretu, Jezus, Maryja i Józef, otacza swoją opieką wszystkie rodziny parafii całej diecezji, wypraszając im jedność, wierność i pokój serc, a także potrzebne łaski dla wszystkich, którzy w tym świętym miejscu będą szukać Boga i umocnienia swojej wiary. Wyszków dnia 20 czerwca roku pańskiego 2026 biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
1: Na dokumencie, który został odczytany, swoje podpisy złożą teraz następujące osoby. Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, biskup łomżyński, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, ksiądz kanonik Kazimierz Wądołowski, proboszcz parafii, ksiądz kanonik Artur Szurawski, kanclerz kurii, ksiądz kanonik Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, ksiądz kanonik Zdzisław Golan, dziekan dekanatu wyszkowskiego, ksiądz infuat Jan Sołowianiuk, pan generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ksiądz profesor Włodzimierz Gałązka, ksiądz Paweł Perkowski, wikariusz, ksiądz Mariusz Milewski, wikariusz, ksiądz Bartosz Turkowski, wikariusz, pani Marzena Dyl, starosta powiatu wyszkowskiego, pan Tadeusz Kuchta, wicestarosta powiatu wyszkowskiego. Bardzo proszę wymieniane osoby, żeby tutaj podchodziły już z tej strony, tworząc taką kolejkę do podpisywania, i podchodzimy tą stroną przy ambonie obok mnie, a wychodzimy zza ołtarza z drugiej strony. Pani Iwona Wyszyńska, przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego, pan Artur Laskowski, wiceburmistrz Wyszkowa, pan Adam Szczerba, przewodniczący Rady Gminy Wyszków, pan Jerzy Borucki, prezes firmy Polmek, pan Ryszard Łukasiuk, budowniczy kościoła, pan Włodzimierz Borys, wykonawca ołtarzy, pan Andrzej Skalski, wykonawca witraży, pan Grzegorz Wyszyński, kościelny parafii, pan Tomasz Śnieżak, organista parafii, pan Jarosław Liwski, przedstawiciel służby liturgicznej, pani Czesława Depta, przedstawicielka Rady Parafialnej, pani Barbara Szczerba, przedstawicielka Rady Parafialnej, pan Zbigniew Kroczek, pani Elżbieta Głosek, pan Zdzisław Bryk, sołtys wsi Olszanka, pani Jadwiga Ickiewicz, sołtys wsi Sitno, pani Monika Bieżuńska, sołtys wsi Leszczydł Stary, pan Sławomir Rogulski, sołtys wsi Ostrowy, pani Wioletta Szczerba, sołtys wsi Leszczydł Działki, pan Janusz Rogulski, sołtys wsi Leszczydł Podwielątki, pan Robert Lewandowski, sołtys wsi Leszczydł Pustki i pan Wojciech Dobrzyński, sołtys wsi Rybienko Nowe. Bardzo proszę o podchodzenie, niekoniecznie według przeczytanej kolejności. Podpisujemy dokument w trzech egzemplarzach. Bardzo prosimy o śpiew.

0: słowami litanii do wszystkich świętych będziemy teraz wzywać orędownictwa świętych pańskich. Prośmy ich, aby wstawiali się za nami przed Panem Bogiem, gdy będziemy celebrować obrzędy poświęcenia Kościoła.
1: Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterską modlitwą świętych.
0: Na czas litanii przyjmujemy postawę klęczącą. Osoby chore i słabe mogą pozostać w postawie siedzącej.

prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie.

0: Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, oddaje Tobie cześć w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Możemy zająć miejsca siedzące. Dokument upamiętniający uroczystość poświęcenia Kościoła sporządzono w trzech egzemplarzach. Jeden będzie przechowywany w archiwum kurii, drugi w archiwum parafii. Trzeci egzemplarz zostanie teraz umieszczony w specjalnej tulei i zamknięty w mensie ołtarza. Wraz z dokumentem w ołtarzu zostaną złożone relikwie świętych męczenników, świętego Jozafata Kuncewicza, biskupa, oraz błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, prezbiterów. Wraz z relikwiami w kapsule zostanie zamknięta moneta bita w bieżącym roku.

0: Ksiądz biskup odmówi teraz modlitwę poświęcenia kościoła i ołtarza, przez którą budowla zostanie oddana Bogu na Jego chwałę. Usłyszymy w niej, że widzialny gmach jest znakiem niewidzialnej świątyni, którą tworzą wierzący w Chrystusa. Jako żywe kamienie tworzymy mistyczne ciało Chrystusa, Kościół. Powstańmy.
1: Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym, zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich. W nim bowiem jaśnieje odwieczne światło baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pochornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni dookoła ołtarza sprawują pamiątkę Paschi, posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
0: Amen. Usiądźmy. Najważniejszym miejscem w świątyni jest ołtarz, który zostanie teraz namaszczony olejem Krzyżma Świętego. Olej ten jest znakiem Ducha Świętego, który sprawia, że sakramenty dokonują tego, co oznaczają. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz stanie się symbolem Chrystusa. Namaszczenie ścian kościoła w czterech miejscach oznacza przeznaczenie budowli całkowicie i na stałe do sprawowania kultu Bożego.
1: Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i Kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła.

0: Na poświęconym ołtarzu zostanie teraz spalone kadzidło, bo jest to miejsce chwały i bliskości Boga. Wznoszący się ku górze dym kadzidła oznacza nasze modlitwy, które w tym miejscu zanosimy do nieba, które są miłe Bogu, jak zapach spalanych wonności. Okadzone zostaną także ściany kościoła i my wszyscy, gdyż jesteśmy świątynią Boga i Duch Święty w nas mieszka.
1: Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło. Jak ta świątynia napełnia się wonią kadzidła, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa.

Ołtarz jest stołem wieczerzy pańskiej, czyli uczty ofiarnej. Dlatego jest odpowiednio przygotowany, przyozdobiony białym obrusem i kwiatami. Dookoła niego stoją kapłani i wierni. Choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz przyjmują z Niego ciało i krew Zbawiciela.

0: Chrystus jest światłością świata, która oświeca każdego człowieka swoim blaskiem. Dlatego teraz na ołtarzu i w całym Kościele rozbłyśnie światło, które jest symbolem Chrystusa.
1: Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy.

0: Wszechmogący wieczny Boże, ześlij na tę świątynię swoją łaskę, udzielaj swojej pomocy wszystkim, którzy Ciebie tutaj wzywają i umacniaj ich serca swoim słowem i sakramentami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa. Eucharystia to najuroczystsza część liturgii poświęcenia Kościoła. Jest ona wymownym znakiem jedności ofiary uobecnianej na ołtarzu, jedności kapłaństwa i jedności całego Kościoła. W procesji niesione są następujące dary. Mikrofony ołtarzowe, dar Urzędu Gminy Wyszków, pana burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Wyszkowie. Ofiara od wspólnoty domowego kościoła na kościół. Kielich z pateną od starostwa powiatowego w Wyszkowie. Puszka do przechowywania Najświętszego Sakramentu, dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Chleb i wino, przedstawiciele wspólnot dziecięcych parafii. Do darów niesionych do ołtarza dołączamy nas samych, naszą miłość, nasze cierpienie, również ofiary tych, którzy wspierali duchowo, materialnie budowę tego kościoła. Symbolem tych ofiar są kwiaty. My wszyscy włączamy się w procesję darów, składając ofiarę na tacę na potrzeby kościoła.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw, niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, w którym otaczasz opieką lud swój, pielgrzymujący do Ciebie, i dajesz nam znak i łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie, składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij łaskawie błagania tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i umocnieni Twoją łaską, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju. Pan z tego.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
1: Dary chleba i wina złożone na ołtarzu stały się ciałem i krwią Zbawiciela. Przyjmijmy Najświętszy Sakrament w duchu wdzięczności za tę świątynię, a także za wspólnotę ludu Bożego, która w nim się gromadzi i będzie gromadzić. Do Komunii Świętej przystępujemy w trzech nawach, a także przed świątynią.

teraz nastąpi taki trochę nietypowy moment na zakończenie naszej celebracji. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki, uhonorował odznaczeniem państwowym księdza Kazimierza Wądołowskiego. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenie wręczy doradca prezydenta Rzeczpospolitej, pan Sławomir Mazurek.

Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, został odznaczony za zasługi w działalności duszpasterskiej i społecznej Złotym Krzyżem Zasługi ksiądz Kazimierz Wądołowski.

Teraz nastąpią podziękowania. Pani Monika Bieżuńska i przedstawiciele parafii podziękują księdzu biskupowi i wszystkim uczestnikom liturgii.

Czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, szanowni goście, kochani parafianie. Dzisiejszy dzień jest dla naszej wspólnoty parafialnej dniem szczególnym. Z ogromną radością i wdzięcznością świętujemy 25-lecie parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie oraz uczestniczymy w historycznej uroczystości konsekracji poświęcenia naszego kościoła. W imieniu parafian pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy są dziś z nami. Dziękujemy księżom biskupom za obecność, wspólną modlitwę i przewodniczenie tej wyjątkowej uroczystości. Dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy na przestrzeni minionych lat posługiwali w naszej parafii. Za głoszone Słowo Boże, sprawowane sakramenty, za życzliwość, wsparcie i duchową opiekę nad naszą wspólnotą. Dziękujemy także wszystkim parafianom, tym, którzy tworzyli tę wspólnotę od samego początku i tym, którzy dołączyli do niej w kolejnych latach, za modlitwę, zaangażowanie, ofiarność, troski o naszą świątynię i wspólnotę składamy serdecznie buzapłać. Szczególne słowa wdzięczności pragniemy skierować do człowieka, bez którego nie byłoby dziś tego jubileuszu, ani tej świątyni. Do naszego księdza proboszcza, księdza kanonika Kazimierza Wądołowskiego, który przed 25 laty podjął trud tworzenia parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie. Czcigodny księże kanoniku, drogi księże proboszczu, 25 lat temu rozpoczął ksiądz dzieło tworzenia naszej parafii i budowy tego kościoła. Nie było jeszcze tej świątyni, nie było parafialnych budynków, ale była wiara, nadzieja i wielkie zaufanie Bogu. Dziś, po 25 latach, stoimy w pięknym kościele, który dzięki księdza wytrwałości, odwadze i ogromnej pracy stał się sercem naszej wspólnoty. Dzisiejsza uroczystość poświęcenia kościoła jest zwieńczeniem wielu lat modlitwy, wysiłku i troski o to dzieło. Dziękujemy za to, że od samego początku prowadził nas ksiądz drogą wiary. Dziękujemy za każdy dzień kapłańskiej posługi, za sprawowane sakramenty, za dobre słowo, za obecność w chwilach radości i cierpienia, za troskę o każdego parafianina. Dziękujemy za stworzenie miejsca, które stało się naszym duchowym domem. Miejsca, w którym kolejne pokolenia będą spotykać Boga, modlić się, zawierać małżeństwa, czcić dzieci i żegnać swoich bliskich. Niech dzisiejszy dzień będzie dla księdza źródłem radości i satysfakcji z dzieła, które pozostanie na długie lata świadectwem księdza wiary i oddania. Niech Święta Rodzina, patron naszej parafii, nieustannie otacza księdza swoją opieką i wyprasza potrzebne łaski na kolejne lata posługi. Z całego serca mówimy: Bóg zapłać wszystkim, którzy przez minione 25 lat tworzyli i nadal tworzą parafię Świętej Rodziny w Wyszkowie. Składamy serdeczne podziękowania. Szczęść Boże. Wdzięczni parafianie.

chani, usiądźmy. Kochani, przygotowując tę dzisiejszą uroczystość, myślałam, że wiem o każdym szczególe, że każdy szczegół jest dopracowany, ale podczas tej dzisiejszej uroczystości niestety też zostałem zaskoczony. Do tego się nie przygotowałem i takie trochę powstało zamieszanie. Zamieszanie, ale pozytywne. Dzięki panu prezydentowi, dzięki kancelarii pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie pozytywne zamieszanie, za nie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję właśnie panu ministrowi Sławomirowi Mazurek, reprezentującemu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jest doradcą pana prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Jestem wzruszony tym odznaczeniem, nie spodziewałem się, dlatego też jest to dla mnie na pewno zaszczyt otrzymać takie odznaczenie, złote odznaczenie pana prezydenta. Będę starał się, aby właśnie nie zawieść pana prezydenta, aby właśnie służyć Kościołowi na pewno, ale także naszej ojczyźnie, by jak najlepiej jej służyć i zachęcać do tej służby wszystkich parafian, bo ona jest tego warta. Kochani, na pewno chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Bogu. Ciebie, Boże, uwielbiamy. Dziękujemy za 25 lat naszej parafii, za tę dzisiejszą wyjątkową i historyczną uroczystość, podczas której ta świątynia na zawsze została oddana Tobie, dobry Boże, i stała się miejscem szczególnej przestrzeni spotkania z Tobą, sercem przepełnionym wdzięcznością. Uwielbiamy Twoją dobroć i miłosierdzie. Dziękujemy Ci, Boże, za ćwierć wieku istnienia naszej parafii, za wszystkie łaski, którymi obdarzyłeś nas przez te lata, za sakramenty, które umacniały naszą wiarę, za słowo, które prowadziło nas przez codzienność, za wspólnotę, którą tworzymy dzięki Twojej miłości, Panie. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która budowała tę parafię i tę świątynię modlitwą, pracą i ofiarą. Dziękujemy za kapłanów, którzy prowadzili nas drogą Ewangelii, za rodziny, które tutaj odnajdywały jedność i pokój, za dzieci i młodzież, które wzrastały w Twojej obecności. Prosimy Cię, Boże, aby wzorem i opieką dla naszej parafii wciąż pozostawała święta rodzina z Nazaretu. Maryja jako matka troskliwa, święty Józef, strażnik i opiekun oraz Jezus, źródło miłości i pokoju. Niech ich przykład jedności, wierności, codziennego zawierzenia prowadzi nas ku głębszej miłości do Ciebie i do siebie nawzajem. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi domowymi kościołami, a cała parafia miejscem żywej wiary, nadziei i braterskiej dobroci. Kochani, nie byłoby nas tutaj w dniu dzisiejszym, gdyby nie przewidująca myśl księdza biskupa Stanisława Stefanka, aby tu, w tej dzielnicy Wyszkowa, stworzyć wspólnotę i budować Kościół. Bogu niech będą dzięki za Jego mądrość i wytrwałość w dążeniu do celu, bo początki tej wspólnoty były bardzo trudne, ale dzięki wsparciu biskupa Stanisława można było pokonać trudności i realizować to Boże dzieło. W tej realizacji uczestniczyło bardzo wielu ludzi i dziś wszystkim składamy podziękowania projektantom, budowniczym, zatroskanym o wystrój, wszystkim, którzy składali ofiarę na tę świątynię, tym, którzy je zbierali, tym, którym bardzo zależało, aby ta świątynia rosła w górę, jak najszybciej mogła spełniać swoją rolę. Bogu niech będą dzięki za nich. Dziś już wielu z nich nie żyje, ale niech ten trud, który ponieśli dla budowy tej świątyni, będzie dla nich przepustką do bram nieba. Jako wspólnota parafialna jesteśmy bardzo wdzięczni
obecnemu wśród nas, księdzu biskupowi Januszowi Stepnowskiemu, który otacza wielką pasterską troską naszą diecezję, za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości, dokonanie tego historycznego aktu konsekracji naszego Kościoła. Bardzo gorąco dziękuję obecnemu wśród nas księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu. Dziękujemy, drogi księży biskupie, za Twoją troskę duszpasterską w wielu wymiarach życia religijnego i społecznego, szczególnie za wielki wkład, jaki wnosisz w dziedzinę, którą jest trzeźwość naszego narodu. Wyrazy podziękowania składam naszemu wspaniałemu profesorowi, księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi, za jego wielką życzliwość i za to, że przez 25 lat miał ważny wpływ na liturgię w naszej świątyni. Dziękuję księdzu Krzysztofowi Chodkowskiemu, diecezjalnemu ceremoniarzowi, za dzisiejsze prowadzenie uroczystości, ubogacenie liturgii pięknymi komentarzami. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim księżom uczestniczącym w dzisiejszej ceremonii. Dziękuję, że jesteście razem z naszą wspólnotą w tym tak ważnym dla nas wydarzeniu. Drodzy, parafia to nie tylko Kościół, ale również różnego rodzaju działalność na rzecz osób znajdujących się w różnego rodzaju potrzebach. I o tym też staramy się pamiętać, czy poprzez Caritas, czy też poprzez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom. Działalność nasza byłaby słaba, gdyby nie ludzie o otwartych sercach, gotowych nieść wszelką pomoc na tym polu działalności, ale nie tylko od 25 lat, wspiera naszą parafię ksiądz profesor Włodzimierz Gałązka. Jemu dzisiaj, w tym uroczystym dniu, bardzo serdecznie dziękujemy za dobro, które sieje w imieniu naszej parafii. On sam nie mógłby tak wiele dobra uczynić, gdyby nie osoby, które wraz z nim podejmują ten wielki wysiłek, by w każdym człowieku dostrzegać obraz Chrystusa, a szczególnie w tym najbardziej potrzebującym. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność, ale także dziękuję może przede wszystkim za wielkie zaangażowanie i pomoc Pana, jakie Pan wykazywał przez wiele ostatnich lat i nadal to czyni na rzecz dzieci, młodzieży, oczywiście nie tylko z naszej parafii. Na ręce Pana pragnę złożyć podziękowanie żołnierzom Wojska Polskiego, którzy służyli, służą swoją pomocą, doświadczeniem na wielu odcinkach pracy z dziećmi i młodzieży, zaangażowanych właśnie w naszym Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy angażują się w pracę właśnie w tym stowarzyszeniu. To trudna, bardzo mozolna, odpowiedzialna praca, ale bez Waszej pomocy byłoby mniej dobra na świecie. A Wy to dobro pomnażacie i poprzez Waszą posługę wzbudzacie na wielu twarzach uśmiech, chęć do życia. Pokazujecie im inny świat, inny od tego, który widzą w swoich ekranach. A w sercach wielu młodych ludzi wzniecacie wiarę, że można żyć pięknie, że warto służyć innym, że dobro zawsze wraca z większą intensywnością. Szczególne podziękowania składam panu prezesowi Jerzemu Boruckiemu, który od wielu, wielu lat wspiera tak obficie nasze stowarzyszenie. Słowa podziękowania kieruję do obecnych tu przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Dziękuję za dzisiejszą obecność, za wspólną modlitwę i wszelkie właściwie i dobre decyzje podejmowane w samorządach dla dobra rodzin naszej społeczności. Dziękuję także za obecność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, z którym również współpracujemy i ta współpraca jest naprawdę bardzo piękna. Pragnę również, aby szczere słowa podziękowania przyjęli wszyscy przedstawiciele placówek oświatowych terenu naszej parafii, zatroskanych o jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia. Bardzo gorąco dziękuję Orkiestrze Wojska Polskiego na czele z dowódcą, kapelmistrzem, panem kapitanem Pawłem Kreftem i solistką orkiestry. Dziękuję za piękną oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości.

Kochani, kochani, podczas tej mszy świętej mieliśmy tylko przedsmak kunsztu i możliwości tej orkiestry, a więcej będziemy mogli usłyszeć i zobaczyć podczas koncertu o godzinie 14 na hali sportowej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bardzo serdecznie na ten koncert zapraszam. Tam też wystąpią jeszcze inni artyści. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję księżom wikariuszom, tutaj obecnie posługującym. Dziękuję służbie liturgicznej na czele z panem Grzegorzem Wyszyńskim, który swoją posługę pełni od 25 lat. Panu organiście, paniom dekorującym naszą świątynię na czele z panią Elżbietą Głosek, która swoim talentem florystycznym zachwyca naszą wspólnotę parafialną od początku jej istnienia. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim gościom przybyłym na tę historyczną uroczystość. Dziękuję słuchaczom Radia Nadzieja, oglądającym nas na żywo w telewizji internetowej poprzez media społecznościowe, rozgłośnie Radia Nadzieja. Dziękuję za obecność mediom naszego miasta, naszego powiatu, regionu. Serdecznie dziękuję przede wszystkim wam, drodzy parafianie, za to, że zawsze jesteście, że wspólnie przeżywamy wiele wydarzeń, a dzisiejsza uroczystość na zawsze zostanie.

0: a dzisiejsza uroczystość na zawsze zostanie.
1: A my dziś jesteśmy, drodzy Państwo, w Wyszkowie, gdzie trwa uroczystość poświęcenia Kościoła Sanktuarium Świętej Rodziny. Zapraszamy na kanał YouTube'owy Radia Nadzieja. Tam dalsza część transmisji. Dzisiaj także wiele innych ważnych wydarzeń, między innymi Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Też tam jesteśmy, to już zapraszamy na Facebooka Radia Nadzieja, gdzie mnóstwo relacji i zdjęciowych, i filmowych czeka na Państwa, naszych odbiorców.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
1: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, realizację w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
1: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
4: Nasz przewoźnik, Koleje Mazowieckie, przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
1: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
0: Co w naszym regionie?
1: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
1: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
1: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
0: W drodze.
1: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
7: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
1: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
0: Uwaga, konkurs!
1: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
2: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
1: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
1: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych od godziny 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Ministerstwo Książek.
1: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie i o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie, a jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy dziś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
0: Ministerstwo Książek.
1: Drogie mamy, weźcie głęboki oddech, usiądźcie spokojnie i pomyślcie o sobie i swoim macierzyństwie jako wystarczającym. Ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, radością, niepokojem, trudami i lękiem. Usiądźcie i wsłuchajcie się w siebie, w to, co o waszym byciu mamą mówi wam głowa i serce. Wasze, nie czyjeś, znalezione w rolce w internecie, w słowach doradców, którzy może i chcą dobrze, ale różnie to wychodzi. Wasze, a nie te bolesne, usłyszane na sali porodowej czy poporodowej. Wasze, a nie te, którymi się karmimy porównując i katując. Odzyskajmy dla siebie nasze macierzyństwo, a pomoże w tym książka Martyny Piotrowskiej Mamo, oddychaj spokojnie, wydana przez wydawnictwo Mando. Autorka jest psychoterapeutką i specjalistką okołoporodową, pracującą z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą, taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
0: Ministerstwo Książek.
1: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem. Napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny sąsiadujące z rozległą laguną przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku. Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski. W przypadku Wenecji jest to ochrona ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji w tej części Europy. Więc jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam lwa świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Kitz, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta. Wenecja niezatapialna, świetna książka, wydana przez wydawnictwo literackie.
0: Ministerstwo Książek.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie. Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach Funduszy Unii Europejskiej.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend wielkiego świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
0: Po reklamie.

0: siebie. Zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach Funduszy Unii Europejskiej. Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, swoją bolesną męką odkupiłeś duszę świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich. Proszę, daj im życie wieczne w niebie. Przyjmij do chwały nieba zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Za wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. Polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci mamę Władysławę i tatę Antoniego Reinko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Dziękuję za otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Jezu, bądź miłościw mnie grzesznemu i umocnij mnie w wierze, Andrzej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Maryjo, Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O miłosierdzie Boże i łaskę zdrowia dla Adriana. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Marty Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda Zbigniewa, Dorotę Władysława Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin. W intencji kapłanów i mojej rodziny modli się Andrzej. Za zmarłych Czesława i Wiesławy Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Kuleszów, Szczodrych, Parzychów, Gniazdowskich i Olszewskich. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą Ojczyzną. Broń nas i strzeż od pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Święty Duch prowadzi nas w codzienności. Nauczy odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla mamy Joli, Beaty, Krystiana i Gabrysia. Proszę też dla nich o zdrowie fizyczne i duchowe. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, to pomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie.

i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, święty brat Albert Adam Chmielowski, którego wspomnienie w tym tygodniu obchodziliśmy, mawiał, że nikt nie idzie sam do nieba. Jeśli będziemy jak rozbite naczynie z wonnościami, wtedy zapach się rozejdzie, nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni przez nas pokochają Go, a to jest coś. Te słowa są piękną definicją świętości. Człowiek, którego wnętrze pełne jest cnót, a ręce pełne dobrych uczynków, wszędzie roznosi woń Chrystusa i Jego Ewangelii. Święty brat Albert był bardzo bliski naszemu świętemu papieżowi. Kiedy Karol Wojtyła decydował o odejściu od sztuki, od literatury i od teatru, aby zostać kapłanem, znalazł w nim szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania. Po latach już jako papież dokonał beatyfikacji brata Alberta, a następnie jego kanonizacji. W czasie uroczystości beatyfikacyjnej w 1983 roku na błoniach krakowskich papież powiedział, że święci i błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. A każdy człowiek powołany jest do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Do takiego zwycięstwa powołany jest także każdy Polak, który wpatruje się w przykład swoich świętych i błogosławionych, bo ich życie jest świadectwem mocy Chrystusa, tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Święty Jan Paweł II zwrócił się wtedy do Polaków z ojcowską prośbą. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu, abyście z nimi wciąż się zmagali, abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Kochani, to papieskie wezwanie sprzed lat powinno na nowo poruszyć nasze serca. Jest to bowiem jasny, stale aktualny program odnowy moralnej narodu. Program zwycięstwa nad panoszącym się złem, nad obojętnością i odchodzeniem Polaków od dekalogu i Ewangelii Chrystusowej. Pierwszym krokiem jest zawsze nazwanie po imieniu słabości, grzechu, wad i różnych sytuacji, które niszczą naszą godność ludzką i godność dzieci Bożych. Trzeba i nam dzisiaj stanąć w prawdzie o nas samych i w prawdzie o kondycji moralnej i duchowej naszego narodu. Trzeba odrzucić praktykę promocji i lukrowania zła, nazywania zła dobrem, a dobra złem. Trzeba zdecydowanie odrzucić lekceważenie wad i grzechów, łatwe usprawiedliwianie zła. Niezwykle ważne jest odważne i wytrwałe zmaganie się ze złem. Konieczna jest codzienna praca nad sobą i korzystanie z mocy Chrystusa, zwłaszcza częste przystępowanie do spowiedzi i Komunii Świętej. Bez tego nie odniesiemy zwycięstwa, bo ono jest możliwe tylko w Chrystusie. Święty Jan Paweł II prosił nas, abyśmy nie pozwolili, by zniszczyła nas fala demoralizacji, zobojętnienia i upadku ducha. Zdaje się, że ta fala w naszej ojczyźnie staje się coraz większa, coraz groźniejsza. Potrzebna jest zatem powszechna mobilizacja i zdecydowana walka z tym wszystkim, co osłabia i niszczy nasz naród i jego chrześcijańskie korzenie. To nasz obowiązek jako chrześcijan i jako Polaków odpowiedzialnych za losy ojczyzny. Pięknym przykładem takiej postawy jest właśnie święty brat Albert. Podczas audiencji dla Polaków przybyłych na jego kanonizację 12 listopada 1989 roku nasz papież powiedział, że wprawdzie brat Albert nie doczekał się dnia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale znajdował się w gronie wielkich orędowników walki o wolność. Papież mówił, potwierdzeniem tego jest nie tylko kalectwo, jakie wyniósł z powstania. Potwierdzeniem jest cała dalsza działalność, a w szczególności długi okres franciszkańskiej służby tym ludziom, którzy znajdowali się nie tylko na dołach społeczeństwa, ale dosłownie na dnie. Ich sytuacja była zapewne także następstwem osobistych grzechów, wad i nałogów, ale była równocześnie świadectwem zaniedbań i braków społeczeństwa, w którym żyli. Była moralnym wyzwaniem, którego nie podejmowano. Brat Albert podjął to wyzwanie. A my, kochani, czy jesteśmy gotowi podjąć aktualne wyzwania, aby ratować wolność wewnętrzną Polaków, w tym zadanie troski o trzeźwość? Już w sobotę 20 czerwca o godzinie 17 apostolstwo trzeźwości zgromadzi się na Jasnej Górze, aby modlić się o odnowę moralną naszego narodu. Pielgrzymka, na którą wszystkich serdecznie zapraszam, zakończy się w niedzielę mszą świętą o godzinie 9:30 w kaplicy cudownego obrazu. Kochani, niech zjednoczy nas wiara, że w Chrystusie przez Maryję odniesiemy zwycięstwo. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.